0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak jak

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: dobry. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Życzę dobrej pogody. Wojciech Malajkat.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

0: noc bezsenną.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja.
4: Czwartek, 21 maja. Dzień dobry. Pogodny poranek zaczynamy od najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 6.
5: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Dorota Wardecka, witamy.
5: Dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
6: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
7: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
8: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
5: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
9: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
10: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
11: Tak, zrobiliśmy.
10: Udało się być w pierwszym rzędzie.
11: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
12: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
13: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedno więcej głową.
5: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
14: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
5: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
4: Bardzo mi się podobało stwierdzenie eksperta: premiera na rynku młodych ziemniaków. No u mnie też była premiera, wjechały na 103 dni temu.
15: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Do piątku potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Morawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
15: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
16: Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień w Poznaniu. Na niebie pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Termometry wskazują 13 stopni, a temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 22. Ciśnienie cały czas jest wysokie, takie też będzie jutro. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
3: Radio Pogoda.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:05, teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchoła, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w czwartek. Mamy 21 maja, to 141 dzień roku. Do końca roku tych dni pozostało 224, a do końca astronomicznej wiosny 30 dni. Słońce wzeszło mniej więcej półtorej godziny temu, o 4:33, a zajdzie o 20:33. No na parki teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, przeniesiemy się więc w lata 50, w końcówkę lat 50 muzycznie, a niebawem już przegląd prasy.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 12 minut po 6. Przegląd prasy. Teraz i na początek Gazeta Wyborcza, a tutaj na 10 stronie dyskusja o zarobkach lekarzy. Przybywa radykalnych pomysłów na zwiększenie dostępności wizyt dla pacjentów i skrócenie kolejek do lekarzy. Z najnowszą propozycją, która ma przyciągnąć lekarzy do NFZ-u, wyszedł PiS. Chodzi o to, że jeżeli lekarz ma ochotę pracować w systemie prywatnym, to niech pracuje, ale niech wtedy nie pracuje w systemie publicznym. I analogicznie odwrotnie, jeżeli pracuje na przykład w państwowym szpitalu, to nie może już przyjmować w prywatnej klinice. O co chodzi? Bo wspomniałem o tym, że jest artykuł o zarobkach lekarzy. Faktem jest, to ciąg dalszy tego artykułu, że systemy prywatne i publiczne konkurują o ograniczoną liczbę lekarzy, ale jak się okazuje, to prywatny sektor zaczął teraz narzekać na podwyżki, które generuje publiczna służba zdrowia. Chodzi o to, że Ministerstwo Rządu Zdrowia czy Finansów dosypuje pieniądze do systemu ochrony zdrowia. Wyceniane są więcej świadczenia. Lekarze zarabiają więcej, no ale ci publiczni. Z kolei ci przyjmujący prywatnie też to widzą i chcą zarabiać więcej, czego efektem po prostu może być to, że nawet wizyta prywatna jeszcze będzie drożeć. Szczegółowa analiza dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o zmianach w szkołach. Być może od kolejnego roku szkolnego, nie tegorocznego, czyli od września 2027, pojawi się nowy elektroniczny dziennik rządowy i to bezpłatny dla rodziców, bo teraz w szkołach jest tak, że już nie ma papierowych dzienników. Od już wielu lat są te wersje komputerowe, elektroniczne, przy czym podstawowa wersja dla rodziców jest bezpłatna. Nie ma tam zbyt wielu informacji, natomiast mogą sobie zawsze dokupić. No i tutaj ma to się zmienić, bo rząd pracuje właśnie nad takim już całkowicie bezpłatnym dziennikiem elektronicznym dla rodziców. I na koniec jeszcze w Super Expressie artykuł o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ale nie chodzi o to, gdzie on teraz będzie grał po tym, jak odszedł z Barcelony, tylko jego przyszłość w kadrze naszej narodowej. I jest sondaż. Okazuje się, że najmłodsi kibice w wieku od 18 do 24 lat są najbardziej zdecydowani w kwestii dalszej obecności Lewandowskiego w reprezentacji. Aż 60% respondentów z tej właśnie grupy opowiedziało się za tym, że kapitan powinien kontynuować grę dla Polski. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja wśród najstarszych kibiców w grupie wiekowej 65+. Poparcie dla dalszej gry Lewandowskiego w reprezentacji jest najniższe i wynosi zaledwie 40%. To w Super Expressie i to był przegląd prasy. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blues.

0: 6:21 to Zbigniew Wodecki, a za chwilę wrócimy do czasów, gdy polska piosenka potrafiła opowiadać proste historie w niezwykle ciepły i wzruszający sposób. Trubadurzy zaśpiewają w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: prostu bez pamięci.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 29 minut godzina 7. Powiem Państwu teraz o tym, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. O maturach powiemy, ponieważ mamy ostatni dzień pisemnych egzaminów, więc zapewne w wiadomościach będziemy dzisiaj to podsumowywać, chociaż to oczywiście nie koniec matur, bo jeszcze trwają egzaminy ustne. Co jeszcze? W Warszawie odbędzie się dzisiaj pogrzeb aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. O tym też Państwu będziemy mówić w wiadomościach. Pojawią się informacje dla tych z Państwa, którzy się wybierają w Tatry, albo może ktoś z rodziny się wybiera, bo wysoko w górach wciąż panują zimowe warunki i nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin. Więc takie bardzo ważne, ostrzegające informacje na pewno się pojawią. I zajrzymy do Krakowa, bo to miasto jest kolejnym, w którym spalinowe kosiarki zostaną zastąpione przez zwierzęta. Kozy i owce będą dbać o krakowskie trawniki. Tego życzyli sobie mieszkańcy. Było głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Projekt wygrał, no i teraz właśnie to się realizuje. Byliśmy, obserwowaliśmy i Państwu na pewno w wiadomościach przez cały dzień opowiemy. A najbliższe wydanie serwisu informacyjnego w Radiu Pogoda już za 28 minut.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:38. Jeśli marzą się Państwu w swoich domach schody takie fajne, inne, designerskie, to będę miał propozycję, bo to mogą być schody światowe z wieży Eiffla. Można je nabyć. Tanio nie jest, ale wszak to paryski szyk, nie może być tanio. Szczegóły za moment w Pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie. Bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
14: Od wtorku w Poznaniu będziemy mieć nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego.
9: Radio Pogoda 103,4 FM.

Godny poranek w radiu. Pogoda za 12:07. Wieża Eiffla jest obowiązkowym punktem do zaliczenia podczas wizyty w Paryżu. 7 milionów osób odwiedza wieżę każdego roku. A teraz można podziwiać część tego majestatycznego francuskiego zabytku we własnym domu. Tak, fragment oryginalnych schodów paryskiej budowli został wystawiony na aukcję. To są takie spiralne schody, które łączyły drugie i trzecie piętro wieży po jej otwarciu w 1889 roku. 14 stopni mają. Przez prawie

0: stulecie zwiedzający wchodzili na wieżę właśnie po tych schodach, no ale w 1983 roku przeprowadzono gruntowny remont, w trakcie którego część schodów rozebrano i zastąpiono windami. Schody więc teraz można nabyć, no ale nie są małe, 3 metry wysokości, prawie 2 szerokości. Niemała jest też cena, to na razie szacunki, bo aukcja jeszcze się nie zakończyła. Dzisiaj wszystko się wyjaśni. Ta spodziewana cena to, przeliczę na złotówki, od 500 do 700 tysięcy złotych. Tak sobie myślę, co w przypadku, gdy ktoś takie schody kupi i zechce je wstawić do domu, a potem okaże się, że nie pasują albo się znudzą. Informacyjnie aktualna cena złomu to złotówka za kilogram jedynie, więc kompletnie nieopłacalna inwestycja. Chociaż już tak na poważnie, to oczywiście pamiątka absurdalnie droga, więc wiadomo, że trafi do jakiegoś kolekcjonera. Jednak no, przyznają państwo, że podróżując można nabyć jakieś nietypowe drobiazgi właśnie na pamiątkę. Ja na przykład, gdy moje dziecko było zapalonym piłkarzem, odwiedzaliśmy różne europejskie stadiony i w Barcelonie można było kupić za kilkanaście euro fragment trawy boiskowej. Macie państwo jakieś nietypowe pamiątki z podróży? Proszę dać znać pod 22 444 40 04.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

0: Kilka minut temu w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda opowiadałem Państwu o tym, że można nabyć schody z wieży Eiffla. Absurdalnie drogi oczywiście, bo ponad 500 000 złotych kosztują i to jest aukcja, więc nie wiadomo, jaka cena będzie osiągnięta. A w wiadomościach za chwilę, bo za 3 minuty w Radiu Pogoda najnowsze wydanie wiadomości o innych, no, rekordach cenowych, tym razem w Rzymie. Miejsce w garażu można sobie zakupić, a za ile i dlaczego tak drogo, to Państwo już usłyszą za chwilę w wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Została ostatnia reklama.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. I mamy już godzinę 7:00. Za chwilę w pogodnym poranku Robert Janowski jak co dzień sprawdzi, kto dzisiaj świętuje, do kogo można będzie zadzwonić z życzeniami. Ale teraz wiadomości, te najnowsze i sprawdzone.
3: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
2: Dorota Wardecka.
3: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
5: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
3: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
6: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
3: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
7: Pani z górnikiem. Tak, Mysłowice Wesoła.
8: Zielony Ład.
7: Do wyrzucenia.
9: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
3: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
10: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
11: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
10: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólniej częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
3: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
12: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birminghamem z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.
12: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
8: Sponsorem programu był Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
4: Pogoda w Poznaniu.
14: Aktualnie w Poznaniu termometry wskazują 14 stopni. Temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 22. Będzie słonecznie, ale na niebie pojawią się też chmury. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Jakość powietrza mamy z kolei bardzo dobrą.
4: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
15: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
15: i Michał Pierzchała. Witamy w czwartek, 21 maja. Mamy 141 dzień roku. Do końca roku 224 dni. Do końca astronomicznej wiosny 30.
2: Mogę coś ujawnić, Zygmuncie?
15: Bardzo proszę.
2: Byłeś u fryzjera?
15: Tak.
2: Bardzo ładnie właśnie. Widać naprawdę. Fryzjera. Duża zmiana.
15: No.
2: Fajnie wygląda.
15: Narobił się chłopina.
2: Tak?
15: Było tego trochę na głowie.
2: To może potem pokażemy Państwu w naszych mediach społecznościowych, jak Zygmunt wygląda w nowej fryzurze. Znaczy nowej fryzurze, no. Już nieraz tak wyglądałeś, ale naprawdę bardzo, bardzo
15: co
2: fajnie.
15: Co jakiś czas tak wygląda.
2: Tak jest. Tak, dokładnie tak.
16: Panna Marianna

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz,

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7, Robert Janowski, dzień dobry.
2: W czwartek 21 maja imieniny obchodzą Krzysztof. No to sporo Krzyśków znam.
3: Ja też.
2: Jest również Lena, Tymoteusz i Wiktor. Dzisiaj jest również Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. I o, fajnie, Dzień Odnawiania Znajomości. Trzeba by przelecieć kalendarzyk. Ja mam jeszcze taki pisany ręcznie, chociaż rzadko używam, bo to wszyscy mamy teraz w telefonach, ale jakby ktoś chciał, no to fajny moment, bo Dzień Odnawiania Znajomości. Proszę Państwa, w 1930 roku urodził się Sylwester Chęciński, reżyser i scenarzysta. A w 1948 roku, tego dnia właśnie 21 maja, urodził się Leo Sayer, angielski piosenkarz, kompozytor, instrumentalista. When I Need You, When I Need You, jaki to piękny utwór, właśnie Leo Sayer śpiewał. A Gwiazda Naszej Miłości to jest piosenka, którą zaśpiewa nam wszystkim Halina Kunicka.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 7. Dzwonią Państwo do nas z ważnymi informacjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Melduję, że we Wrocławiu już 13,5 stopnia. Czuję, że niedługo będzie można już narzekać, że jest za gorąco. Miłego dnia dla wszystkich.
2: Dziękujemy bardzo, dziękujemy za meldunek. A z tym narzekaniem i o tym gorącu to jeszcze Państwu powiemy za chwilę w pogodnym poranku, bo mamy najnowsze prognozy na czerwiec i na wakacje. No będzie się działo.
3: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

Po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Mieliśmy meldunek z Wrocławia, że we Wrocławiu robi się ciepło i generalnie być może już w najbliższym czasie będziemy narzekać na upały. Czy, Michale, rzeczywiście tak jest?
1: No właśnie, mam przed sobą najnowsze prognozy wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są te prognozy sięgające ileś tygodni naprzód, więc oczywiście one mogą się zmienić, musimy o tym pamiętać, no ale na razie wygląda to tak, że czerwiec będzie cieplejszy niż wieloletnia norma. Jak to wygląda konkretnie? W pierwszej połowie miesiąca maksymalne przeciętne temperatury będą wynosić od 16 do 22 stopni. Nocami od 10 do 12. Cieplej będzie w drugiej połowie czerwca o mniej więcej 2-3 stopnie więcej. Zobaczymy zresztą, czy będą pobite ubiegłoroczne rekordy, bo też synoptycy właśnie poinformowali, że w ubiegłym roku, w czerwcu, najcieplej było we Wrocławiu i w Słubicach, a także w Tarnowie, Krakowie i Opolu, wszędzie około 19 stopni. Najchłodniej z kolei w Elblągu i Helu, a także w Łebie i Suwałkach około 15 stopni. No i tak, nie tylko czerwiec ma być cieplejszy niż wieloletnia norma, także lipiec i sierpień już w prognozach występuje i ma być właśnie cieplej. Jeżeli chodzi o deszcz, no to opady będą albo w normie, albo nawet poniżej normy, czyli znowu będzie cieplej.
0: No to niestety nie są dobre informacje, bo jest sucho i tego deszczu naprawdę przydałoby się więcej, no ale co robić?
1: No ale co robić? Poza tym powtarzam, to są prognozy długoterminowe, one naprawdę mogą się zmienić i myślę, że synoptycy przyzwyczaili nas do tego, że te prognozy często się zmieniają, czasem na lepsze.
0: A proszę Państwa, jak coś się będzie zmieniać, to oczywiście będziemy Państwa o tym informować.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 8. Zygmuncie, telefon jest do ciebie. No posłuchajmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówi Barbara. Chciałam zapytać pana Zygmunta. Panie Zygmuncie, jak u pana na grządkach? U mnie pięknie wszystko powschodziło. Serdeczności.
1: Ja uważam, że to jest najpiękniejsza pora roku. Wszystko kwitnie, jest zielono. I tak, magnolia już przekwita, trochę kwiatów zostało. Rododendrony zniewalające, to jest najpiękniejszy okres kwitnienia rododendronów. Azalie również wystartowały, natomiast wysiałem nasze nasionka.
0: No i jak?
1: Kwietnej łąki. Słuchaj, nie wiem, co z tego wyrośnie, bo na razie to jest takie...
0: Coś małego, zielonego.
1: Dwuliścienne, te listeczki takie malutkie, wychodzi to z ziemi. Nie wiem, co będzie dalej, ale być może państwo wiedzą, bo myśmy rozdawali przecież w torebkach te nasiona kwietnej łąki. Czy u państwa już
0: coś widać?
1: Tak? Coś
0: bo może
1: widać?
0: Państwo zasiali wcześniej, to proszę nam dać znać koniecznie 22 444 40 04 albo mailem pod radio@radiopogoda.pl.
1: A ja zrobię zdjęcie dzisiaj i jutro pokażę państwu, jak wyglądają te kiełkujące nasionka.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w soboty i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania,
6: po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Została ostatnia reklama.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
0: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastębłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 10 minut, 8. Zygmuncie, co nosisz w swojej torbie? Bo przychodzisz zawsze z taką czarną, małą torbą. Tak. Co tam w środku jest? Przyznaj się.
1: Podręczne, niezbędne rzeczy.
0: To znaczy?
1: Najważniejszą rzeczą w tej torbie jest kalendarz. Bo jest... ja prowadzę ręczne zapiski, w związku z czym bez kalendarza, jak bez ręki, nie wiem, co mam zrobić, kiedy mam zrobić, gdzie się udać, co załatwić.
0: Dobrze, telefon jest?
1: Telefon jest, jest portfel z dokumentami.
0: Okej. Okay.
1: Jeśli wybieram się gdzieś w dłuższą podróż, to tam się jeszcze mieści książka.
0: A no właśnie, i do tego zmierzam, bo pojawił się, drodzy państwo, nowy trend. Torba analogowa, tak to się fachowo nazywa.
1: No to moja taka jest, na pewno.
0: Chodzi o to, żeby nie mieć tam tylko telefonu komórkowego i w czasie, gdy gdzieś podróżujemy, czy to autobusem, czy to pociągiem, wiadomo, te podróże są dłuższe, żeby nie sięgać po ten telefon komórkowy, nie przeglądać mediów społecznościowych, tylko znaleźć inne zajęcie. I tutaj mam takie propozycje, co w torbie może się znaleźć, żeby właśnie to zajęcie mieć. Tak jak u ciebie, Zygmuncie, bardzo
1: książka.
0: Często książka, kolorowanka, sudoku, krzyżówka. No nie kolorował, no wiesz.
1: Nie, ale... krzyżówki tak, jak najbardziej.
0: No ale z dziećmi na przykład jedziesz, no to
1: no
0: zamiast
1: tak,
0: dziecku dać telefon, słuchaj,
1: tak.
0: Masz kolorowankę, tak? Włóczka i szydełko. To mnie zdziwiło, ale nasza wydawczyni Julia tutaj mówi, że sporo osób nosi, tak? Ale w autobusie to ciekawe byłoby, żeby sobie tam coś porobić. Gazeta, jakieś magazyny papierowe, talie kart, małe gry podróżne. No nie zdarzyło mi się jeszcze na przykład ze współpasażerem w pociągu zaproponować, a może byśmy Piotrusia Pana zagrali. No ale jak mamy karty, to czemu nie? Fajne, zamiast przeglądać telefon. Co państwo robią w autobusie, w pociągu, w samolocie, gdy nic szczególnego się nie dzieje? Koniecznie prosimy dać nam znać pod 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich decyzja w sprawie referendum na temat polityki klimatycznej. Referendum domagał się prezydent, senatorowie decyzję podjęli. Szczegóły w wiadomościach za moment.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to podstawki do jajek, a do wygrania książka Marii Paszyńskiej. Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, można już dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Tam i tu jest swoje.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Irena Santor zaśpiewa tuż po wiadomościach, a teraz posłuchajmy razem, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Jest ósma.
13: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
12: Dorota Wardecka.
13: Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
15: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie afera.
16: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
13: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
17: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
13: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
18: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
13: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
19: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
20: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
21: Co pan na tej tablicy tu ma?
22: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
13: No, poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza, że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
23: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
13: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.
24: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: W sobotę tramwaje wrócą na trasę do pętli Połapska. Zakończą się wtedy prace na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawy. W sobotę rozpocznie się za to remont infrastruktury tramwajowej na ogrodach. Bimby nie będą mogły kursować od skrzyżowania Dąbrowskiego i Żeromskiego do pętli Ogrody.
14: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
26: Pogoda w Poznaniu.
25: W Poznaniu będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Termometry już wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Niebo może się na chwilę zachmurzyć, ale według synoptyków padać nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Sobota też zapowiada się słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany.
14: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest czwartek, mamy 21 dzień maja, 141 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:33, zachód będzie o 20:33, a dzień jest krótszy od najdłuższego, już tylko o 47 minut.
2: Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Herbaty, no to my tak z Zygmuntem, żeby uczcić przy kawie. Na razie.
1: Ale potem będzie herbata.
2: Tak, bo ty tak. Zawsze około 10:00 jesz drugie śniadanie i zawsze z herbatą.
1: Tak jest.
2: To będzie świętowanie. Wobec tego, a za chwilę zabawa, szybka piątka.
1: A herbata z cytryną, czy bez? Jak to u Państwa?
2: Prosimy o telefony.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie, to jest 8:11.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Absolutnie, to po drugiej stronie telefonu jest pani Wioletta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Wioletto, gdzie się dodzwoniliśmy?
4: Do Warszawy.
3: A jak w Warszawie? Świeci słońce?
4: Świeci.
1: Bo my to, wie pani, w studiu nie ma okna, dlatego pytamy.
3: Właśnie.
4: A u mnie są podwójne okna i świeci.
1: No to super. W domu panią zastaliśmy, jak się domyślam.
4: Nie, w pracy.
1: W pracy pani jest.
4: Oczywiście.
1: A mogę zapytać, czym się pani zajmuje?
4: W biurze pracuję.
1: Dobrze, koleżanki są,
4: są
1: obok?
4: Są.
1: Dobrze, czyli cała ekipa gotowa do akcji?
4: Nasz jedna koleżanka.
1: Dobrze. Pani Wioletto, przypomnijmy zasady.
3: 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera. No i tak, nagrody gwarantowane, podstawki do jajek, radia, pogoda, limitowana seria, to już jest pani.
1: Czyli dla pani i koleżanki.
3: Tak.
1: W razie czego.
4: Nie, dla mnie. Dla koleżanki książka, jakby się udało.
3: Ale można w biurze czasem przynieść i jajka też zjeść wspólnie. Czemu nie? No pewnie. Natomiast do wygrania jest książka Marii Paszyńskiej Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. No ale o tę książkę właśnie trzeba powalczyć. To co? Możemy podać literkę? Jest pani gotowa?
4: Tak, oczywiście.
1: Pani Wioletto, dla pani litera F jak Franciszek.
3: Albo fikołki.
4: Dobrze.
3: Nie
1: pani Wioletto. Bardzo dobra litera.
3: F.
1: Zaczynamy?
4: Tak.
1: Uwaga, czas start. Miasto.
4: Frombork.
1: Na obiad.
4: Frytki.
1: W domu.
4: Firanka.
1: Zwierzę.
4: Foka.
1: Sportowiec.
4: Figurowa jazda.
1: Nie, sportowiec.
3: O osoby chodzi.
4: Fiat.
3: Jak?
4: Fiat.
1: Piotr tak. Fias, tak? Skoczek narciarski. Tak, pani Wioletto. Jest!
3: Była chwila niepewności, ale naprawdę udało się. Pierwsze 4 kategorie przeskoczyła pani błyskawicznie, dlatego na 5 był czas na spokojne zastanowienie się. Gratulujemy.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Pani Wioletto, gratulujemy. Tak. Pozdrowienia dla koleżanki. Miłego dnia życzymy.
4: Radio pozdrawiam.
5: Ja również pozdrawiam, radio.
1: O, jak miło panią usłyszeć. Jak ma pani na imię?
5: Magdalena.
3: Pani Magdo, a zgłosi się pani jutro do szybkiej piątki?
5: Postaram się.
3: Dobra, jesteśmy umówieni.
5: Ściskam mocno i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, miłego dnia. Kolejna szybka piątka już jutro. Szybka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 po 8. Dzisiaj w audycji rozmawiamy z Państwem o tym, co można zabrać w podróż, żeby się, no po pierwsze, nie nudzić, no i żeby mieć coś zamiast po prostu telefonu komórkowego, który często wyciągamy i przeglądamy te media społecznościowe. Co to może być? No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Ja zazwyczaj podróży to zasypiam, tak jak pan zasnął ostatnio do Poznania, także regeneruję się.
2: To bywa niebezpieczne. Ja zasnąłem w pociągu i tylko dzięki przytomności umysłu młodej i sympatycznej damy, która siedziała obok i obudziła mnie, nie wylądowałem w Berlinie.
0: Opowiadałeś o tym rzeczywiście w zeszłym tygodniu, no ale wcześniej czytałeś książkę.
2: Tak, to
0: i
2: prawda.
0: I ta książka znalazła się w torbie. Co państwo zabierają w podróż? Prosimy dać się znać. 22 444 40 04.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok, od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
1: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Mamy telefon, odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Kłaniam się z Gdańska, w którym obecnie mamy 15 stopni.
0: O, fajnie.
1: To tyle, jeśli chodzi o meldunek. A jeśli chodzi o pytanko pana redaktora, co robię w autobusie?
0: No właśnie.
1: Prowadzę autobus miejski w mieście Gdańsku. I jak się nic nie dzieje, generalnie jedzie się bardzo komfortowo, z przyjemną muzyką Radia Pogoda. Pasażerowie też są spokojniejsi. W sytuacji, kiedy natomiast coś się dzieje, czyli zatory drogowe, korki, wtedy ten przejazd uspokaja właśnie Radio Pogoda. Pasażerowie niejednokrotnie mówią, że bardzo fajna muzyka, łagodząca emocje i dająca takie poczucie komfortu nawet w trudnych warunkach. Pozdrawiam wszystkich z pracy. Miłego, przyjemnego, wspaniałego dnia.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy i pasażerów, i pana kierowcę, naszego słuchacza. No i jeśli chodzi o tę piękną, taką muzykę, która wprowadza w dobry nastrój, to mamy coś. Mamy coś właśnie w tej chwili. Eleni, Za wszystkie noce.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 21 minut, godzina 9. Mamy czwartek, a skoro czwartek, to w Radiu Pogoda premiera w Alei Sław u Tamary Pawlik-Lipskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18 w Alei Sław warto być się z nami, bo moim i Państwa gościem będzie Jarosław Boberek. Będziemy rozmawiać nie tylko o tych ekranowych aktorskich rolach, ale także o tych dubbingowych, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tym roku, jak już ktoś kiedyś się policzył, Jarosław Boberek ma na liczniku 30 lat w dubbingu. O tym dubbingu też przez chwilę porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już po 18.
2: Chyba najznakomitszy polski aktor dubbingowy.
0: To tym bardziej zapraszamy Państwa do wysłuchania tej rozmowy między 18 a 21 w Radiu Pogoda.

0: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Obowiązuje już

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9. Proszę Państwa, to ciekawa i pouczająca historia. Wszyscy wiemy, że sposobów naciągania, zwłaszcza starszych osób, na różne propozycje, produkty jest bardzo wiele. Jeden z nich już za chwilę, ale na szczęście cała historia zakończyła się dobrze. Przepraszam, że uprzedzam. Michał, opowiadaj.
1: No ale to rzeczywiście bardzo ważne. Historię opisał kurier w internecie. Jest takie forum kurierskie, gdzie kurierzy wymieniają się doświadczeniami. No i pan kurier pisze tak. Miałem przesyłkę za pobraniem do starszej pani. Pani poprosiła, żebym zaniósł tę paczkę do kuchni, bo jest ciężka. No mówi kurier, no jasne, przecież nie da rady, pewnie, że zaniosę. No i seniorka za chwilę też prosi go, czy może tą paczkę otworzyć, bo ona po pierwsze też nie da rady sama, po drugie chce zobaczyć, czy tam wszystko w środku jest w porządku. No i się pochwaliła przy okazji, że wygrała w radiu, ale musi zapłacić 2000 zł za garnki i ręczniki.
0: Ale czyli wygrana, ale zapłacić.
1: To po pierwsze, ale i tak jest to dobra oferta, bo musi zapłacić tylko 2000 zł, a normalnie powiedzieli w radiu, że kosztuje to 6000. No ale okej, no kurier już coś tam zaczęło mu świtać, otworzył paczkę, mówi faktycznie, są tam jakieś garnki, jakieś ręczniki, generalnie tandetne. No i zaczął seniorce tłumaczyć, że to chyba jest jakaś próba oszustwa, że to kompletnie jest nie tyle warte. I namówił seniorkę do tego, żeby nie przyjmowała tej paczki. On mówi, ja wszystko, nie ma sprawy, ja wszystko ogarnę, zamknę paczkę, zakleję, napiszę odmowa, odeślą tam do kogoś, kto to pani przysłał i tak ta historia się skończy. Seniorka w końcu przystała na te tłumaczenia, zgodziła się, żeby tej paczki nie przyjmować. No i ta historia ma ciąg dalszy, bo parę dni później odezwała się córka seniorki, która chciała odnaleźć tego kuriera i podziękować mu za to, że no, uchronił mamę przed stratą kilku tysięcy złotych.
0: I proszę Państwa, jeśli jesteśmy świadkami tego typu wydarzeń, reagujmy, pomagajmy sobie nawzajem, wyjdzie nam to na dobre.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda. Za 4 minuty godzina 9, wtedy u nas najnowsze wydanie wiadomości. A tutaj sensacja, drodzy Państwo, bo kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. Nie, to nie są elektryczne kosiarki. To są te takie...
1: Wiem o co chodzi, za chwilę Państwo też się dowiedzą.
0: No właśnie, szczegóły za moment.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama.
3: Dzisiaj, jutro, zawsze Bogdana Łazuki. Ta piosenka rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka. A teraz w Radiu Pogoda najnowsze wydanie wiadomości. Minęła godzina 9.
17: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
3: Dorota Wardecka.
17: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
18: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
17: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
19: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
17: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego, przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
21: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
20: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
22: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
20: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
17: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
23: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
17: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
24: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
25: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule SC Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matik, który rozegrał cały mecz.
24: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
25: Pogoda.
27: Dzisiaj będzie dużo słońca przez cały dzień, chociaż zawsze jakieś ale musi być. Przelotnie może padać deszcz, a głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze. Cieplej. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu i w górach do 21 stopni na zachodzie i w centrum i do 24 stopni na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło.
25: Poranek Radia Pogoda.
2: 5 minut po 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
27: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała. Przypominamy, jest czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Lena, Krzysztof, Tymoteusz, Wiktor. Międzynarodowy Dzień Herbaty obchodzimy.
27: I będziemy zaraz świętować, a zwłaszcza ty, bo ty jesz drugie śniadanie za mniej więcej godzinę. I właśnie z herbatą, bo na razie
2: i
27: kawa.
2: I z cytryną. I z cytryną, cytryna obowiązkowa. Państwo też z cytryną?
27: No właśnie, ciekawi jesteśmy, to proszę dać znać, ale za chwilę w Radiu Pogoda też wrócimy do tematu, o którym dzisiaj sporo mówimy, czyli co Państwo zabierają w podróż, żeby po pierwsze się nie nudzić, a po drugie, żeby nie wyciągać telefonu i żeby nie scrollować tych mediów społecznościowych niepotrzebnie.
5: Dzisiaj, jutro, zawsze będę Cię kochać tak, chociaż

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Michał opowiadał o analogowej torbie, którą można zabierać.
2: Tak, to się fachowo nazywa. Mm-hmm. Żeby tam nie było tylko telefonu komórkowego, który wyciągamy tak w podróży jest. I przeglądamy, tylko na przykład książka, krzyżówka, albo cokolwiek
1: właśnie,
2: innego.
1: Właśnie zapytaliśmy państwa o to, co zabierają państwo ze sobą w podróż, żeby się nie nudzić.
3: To są krzyżówki, a najlepiej jolki. Jolki i przetykane gdzieniegdzie kalamburami, palindromami, anagramami. To jest gimnastyka umysłowa, to jest radość, jak się uda rozwiązać i zajmuje niewiele miejsca. Serdecznie pozdrawiam, Ewa.
1: Michał, jak się będziesz wybierał w podróż, zabierz ze sobą jolkę. Jolka będzie zadowolona.
2: Dziękuję, wujku, dobra rado.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:19. No to co państwo, albo kogo państwo zabierają w podróż, żeby się nie nudzić? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja w podróż to zawsze zabieram moje córki. Gwarancja niezaśnięcia 100%. Gwarancja dobrej zabawy 100%. Gwarancja odpoczynku 0%. Polecam. Adam z Poznania.
2: Panie Adamie, no ale może o to właśnie chodzi. Czy ewentualnie, gdyby Michał wybierał się w podróż, pożyczy pan córki?
0: Ja się zastanawiam nad czymś innym. Czy ma pan gotową odpowiedź na pytanie daleko jeszcze? 22 444 40 04. Co państwo, no albo właśnie jak słyszymy kogo, zabierają w podróż, żeby się nie nudzić?
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
3: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 2 minuty w 9:30 wracamy do podróży.
1: Do podróży, a dokładnie do tego, co zabieramy w podróż, żeby się nie nudzić i żeby to nie był telefon komórkowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No ostatnio miałem taką dość ciekawą przygodę. Jechałem pociągiem i taki młody człowiek mówi do mnie tak, czy grywa pan w szachy? Ja mówię, że no grywa, może nie najlepiej, ale grywał. I ku mojemu zdziwieniu wstał, wyciągnął z torby szachy, rozłożyliśmy, no i oczywiście graliśmy. Pełen szacunek dla tego młodego człowieka, bo szachy dzisiaj w pociągu, no to raczej rzadkość. Zdziwiony był również konduktor, który mówi, co dziadek gra z wnuczkiem, a ja mówię, nie, przypadkowo żeśmy się spotkali i tak sobie gramy. I pierwszy raz coś takiego widzę. No ale widać, młodzi ludzie nie tylko korzystają z telefonów i tutaj ukłon w stronę właśnie tych, którzy mają jeszcze inne pomysły na spędzenie podróży. Pozdrawiam, Jerzy.
0: A, bardzo mi się to podoba, super.
1: U mnie podobna historia w domu dziadków od strony żony. Mój syn, jak odwiedzał właśnie dziadka, to dziadek zawsze, Piotrek, gramy w szachy, siadaj. I tak przy każdej wizycie te szachy. I to zajmowało im 2 godziny i w ten sposób fantastycznie spędzali czas. I chociaż nie byli w podróży, no ale właśnie szachy są naprawdę bardzo fajne. Cieszymy się, że tak można.
0: Nawiązując do tego słynnego dowcipu, po takim spotkaniu, czym panowie pachną? Szachami.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 9.37, prawie już na zegarze. A my spieszymy donieść, że dzisiaj będzie przedostatnia możliwość zdobycia biletów na koncert Drupiego. Ten koncert we Wrocławiu już w najbliższą sobotę. No dzisiaj mamy czwartek, dlatego przedostatnia, bo jutro będzie ostatnia szansa w konkursie popołudniowym u Kuby Kalety. Ani tak, ani nie.
1: No i jeśli państwo nie użyją tych słów, jest szansa na wygranie tych biletów, a jak już państwo pójdą na koncert, to mamy wielką prośbę.
0: Oj, bardzo, tym bardziej, że my też w pogodnym poranku rozdawaliśmy bilety na ten koncert. Prosimy o raporty, jak było. Prosimy dać nam koniecznie znać po weekendzie, po tym sobotnim koncercie.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
3: Została ostatnia reklama.
20: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
21: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
22: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: No i jak twój kręgosłup?
24: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 10. Do studia wszedł Wojtek Babiarczyk i powiedział, że będzie robił show.
1: Tłumacz się z tego.
2: No nie będę tutaj poskakiwał, ani się wyginał, bo nie jestem jakąś taką gumą plastyczną.
0: Nie, to jest radio, więc jakiś radiowy show.
2: Oj, no to będzie na pewno show po godzinie 10. Będziemy wspólnie ze słuchaczami Radia Pogoda wspominać kultowe polskie seriale. Zresztą przed momentem była taka mała zajawka, czyli piosenka...
0: 40-latek.
2: No właśnie, ale będą też inne ci pewna rocznica urodzin pewnego reżysera i o tym wszystkim opowiem wam po godzinie 10. Gorąco państwa zapraszam.
0: A my już dziękujemy.
1: Zapraszam showman Wojciech Babiarczyk. A my dziękujemy, tak.
0: Michał Pieszchała.
1: I Zygmunt Heiser.
0: Do usłyszenia.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
8: Czwartkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Boniem, a na razie zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 10.
6: Wiadomości z Poznania.
9: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
10: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
9: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy. Dzisiaj prezydent Poznania spotka się z mieszkańcami osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 w szkole podstawowej przy ulicy Inowrocławskiej. A za godzinę opowiemy o zmianach w organizacji ruchu na Wierzbięcicach.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
6: Pogoda w Poznaniu.
9: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 19 stopni. Temperatura może jeszcze trochę wzrosnąć, maksymalnie do 22. Jest ciepło i słonecznie, ale na niebie pojawią się chmury. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Dużo słońca spodziewajcie się także w sobotę. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
8: Dwie minuty po godzinie 10:00. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na te kolejne godziny czwartkowego dnia do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo, ale to bardzo gorąco. Do 14:00 będziemy wspominać te kultowe polskie seriale i także polskie filmy, bo dziś jest mała rocznica urodzin pewnego polskiego filmowca i scenarzysty, ale o tym opowiem Państwu już za kilka minut. A na dobry początek Czerwone Gitary.

To artysta, który bardzo często w latach 50. występował m.in. z Nataszą Zylską. To Janusz Gniatkowski. W to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 12 minut po godzinie 10. Dziś o 12.30 zapraszam Państwa jak codziennie w tym tygodniu na program Szlachetne Zdrowie. Ewa Podolska rozmawia o kleszczach i boreliozie z profesor Janą Zajkowską, specjalistką chorób zakaźnych. Bardzo Państwa zapraszam na to spotkanie o 12.30, bo temat dość ważny, a tych kleszczy, czy to w parku, czy to gdzieś tam w lesie, jest naprawdę bardzo duża ilość. No a teraz w Radiu Pogoda pora na aktorkę i to niezwykłą polską Barbara Kraptówna przed Państwem.

0: to chodzi?
1: O ciebie właśnie, tak?
0: Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat.
1: Uśmiechnij.

0: 46 lat temu trwały prace nad tym właśnie wielkim, najpiękniejszym przebojem. A mowa o piosence, którą wyśpiewała Barbara Streisand i Barry Gibb. To był rok 1980, a całość nagrywana była w prywatnym studiu grupy Bee Gees w Miami. 19 minut po godzinie 10 to za moment artysta, który też coś ze Stanami Zjednoczonymi miał wspólnego. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny

0: Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: jeszcze wiatr.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja aż zasłuchałem się w tej piosence. Czesław Niemen pod papugami. To jest piosenka, która opowiada o wytchnieniu od codzienności, beztrosce i tak naprawdę o wakacyjnym odpoczynku. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 11. To teraz pora na piosenkarkę, która dała nam się również poznać jako aktorka. Zagrała choćby w filmie Irena do domu z 1955 roku. Przed państwem Maria Kozerbska.

niezwykła muzyczna postać to Tony Christie w Radiu Pogoda. Jeśli kochają Państwo polskie seriale i filmy z lat 60., to proszę koniecznie być z Radiem Pogoda, bo po godzinie 11 będziemy wspominać właśnie te kultowe, fantastyczne, czasami czarno-białe obrazy. A już za moment Halina Kunicka, pojawi się także Albert Harris. Proszę zostać z nami.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Masz już Modivo Club Gold?
18: Nie, a warto?
17: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
18: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
17: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
18: Brzmi super. No to jak dołączyć?
17: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
19: Reklama.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
9: Przed południem spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Już za moment jeden z najpiękniejszych polskich duetów to będzie Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. A na razie na zegarach 11:00 zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Pogoda.
1: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Obowiązuje już nowa organizacja ruchu na węźle Wierzbięcice. Otwarty został odcinek ulicy Wierzbięcice przy Nowym Rynku. Zamknięto z kolei ostatni fragment Ratajczaka. Objazd poprowadzono przez Kościuszki. A teraz zaglądamy do Wrześni. Uczczono 125. rocznicę strajku dzieci wrzesińskich. Główne uroczystości odbyły się wczoraj przy ich pomniku. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy Wrześni. Wczoraj obchodziliśmy też Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
11: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram. Sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach.
10: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych. Będzie można je z nich zabrać do 30 maja. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o nowym poznańskim pomniku.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: W Poznaniu jest słonecznie i ciepło, tak będzie aż do wieczora. Termometry wskazują już 18 stopni, maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Dzisiaj nie spodziewajcie się deszczu, na jutro synoptycy też nie zapowiadają opadów. Sobota ma być bardzo słoneczna. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
9: 2 minuty po godzinie 11:00. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w Radiu Pogoda. W tej godzinie wspominać będziemy polskie kultowe seriale. Będzie także film, w którym po raz pierwszy pojawił się Marek Konrad. Ale nic więcej Państwu więcej nie zdradzę. Proszę zostać koniecznie razem z nami, a na dobry początek taki zastrzyk energii na tą ostatnią przedpołudniową godzinę w Radiu Pogoda. Teraz Czabi Czekar.

0: Są takie duety, drodzy Państwo, których można słuchać bez końca i myślę sobie, że ten do takich należy. Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka w czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 11. Na dziś rocznica urodzin polskiego reżysera filmowego, a także scenarzysty, a mowa o Sylwestrze Chęcińskim. Debiutował filmem dla młodzieży Historia żółtej ciżemki.
1: Więc nie jego wiedziałeś, jak się dopuścił świętokradztwa?
2: Pewnie, że jego. W zębach trzymał tobołek i zjeżdżał po linie.
1: A dlaczego mówisz, że go nie znasz?
2: Bo ja nie wiem, kto to taki. Pierwszy raz go widziałem.
1: Ale przypatrz się dobrze.
0: Ten chłopiec, który wypowiadał te słowa w filmie Historia żółtej ciżemki, to był mały Marek Konrad. Sylwester Chęciński znany był oczywiście także z komediowej trylogii Zaburzańskich, czyli Sami swoi.
3: Ty, Pawlak, od nowa nie zaczynaj, bo wy już raz zaczęli.
4: Ja zaczął.
3: A ja skończę. A kto tobie kazał brać chałupę o miedzę?
4: A tobie jaki czort kazał na trzy palce w krużewnikach naszej ziemi odcinać? A?
3: Ty, Kazimierz, czepszy lepiej swojej baby!
4: Oj, ludzie, trzymajcie mnie!
0: Ach, te kultowe sceny z tego filmu Sami swoi można powtarzać i można ich słuchać bez końca. A za godzinę będziemy wspominać kolejne filmy, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Teraz Jerzy Połomski w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna, tak czasem szczęścia komuś brak.

Mam nadzieję, że takie najpiękniejsze melodie pomagają Państwu przetrwać dzień w pracy. 21 minut po godzinie 11, a jeśli nie mają Państwo planów po pracy, to dzisiejsze czwartkowe popołudnie, to już za moment będę miał dla Państwa pewną propozycję, zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, no ale wcześniej Breakout i Andrzej Zaucha.

0: Radio Pogoda.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Została ostatnia reklama.
14: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
15: Reklama.

Nie wiem jak państwo, ale mi ta piosenka od lat młodości zawsze jakoś tak towarzyszyła w czasie górskich wycieczek. To oczywiście Breakout i Gdybyś kochał, hej. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. Za 29 minut będzie 12, a już dziś w czwartkowe popołudnie zapraszamy państwa na państwa ulubiony konkurs, czyli ani tak, ani nie. Mamy dla państwa 5 pytań, 30 sekund. Mają państwo czasu na to, żeby na nie odpowiedzieć, nie używając tylko słów tak lub słowa nie. A do wygrania dziś nagroda gwarantowana, jakby się państwu lekko noga poślizgnęła, to będzie nasza piękna torba Radia Pogoda, a nagroda główna to podwójne bilety na koncert Drupiego do Wrocławia na 23 maja. Na ten konkurs zapraszam państwa bardzo gorąco, bo wiem, że emocji w nim na pewno nie brakuje. Na już mniej więcej za 40 minut będziemy ponownie wspominać te najpiękniejsze filmy, które wyreżyserował reżyser Sylwester Chęciński. A już teraz w Radiu Pogoda piosenka, która mam nadzieję poprawi państwu humor, bo są miejsca, gdzie tego słońca brakuje dziś w kraju.

0: To piosenka z okresu międzywojennego i powojennego, ryzykując życie podczas występów w kawiarniach, kiedy to występował w okupowanych miastach. A to był Zbigniew Rawicz, no i słynne Capri z 1934 roku. Na już za moment w radiu pogoda m.in. Andrzej Dąbrowski i Zapomnij Mnie. I pojawi się także niezwykły duet, który nagrał kiedyś taką piękną piosenkę, którą, przyznam się Państwu szczerze, można nucić bez końca o każdej porze dnia i nocy, a ta piosenka zaczyna się od takich cudownych dźwięków fortepianu. I na razie tylko tyle mogę Państwu zagrać. Cała piosenka jeszcze przed 12 w Radiu Pogoda. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
9: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Reklama.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow, kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Została ostatnia reklama.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
18: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 12, pora na wiadomości.
3: Wiadomości z Poznania.
19: Urszula Salamon, zapraszam. Nauczyciele szkoły w Owińskach alarmują. Budynek placówki jest za mały. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt inwestycji to 16 milionów złotych. Wracamy do Poznania. Dzisiaj prezydent miasta spotka się z mieszkańcami osiedla warszawskie Pomet Maltańskie. Wydarzenie rozpocznie się o 18 w szkole podstawowej przy Inowrocławskiej. Z kolei obok Zamku Królewskiego w Poznaniu stanął nowy pomnik. Wczoraj odbyło się uroczyste odsłonięcie rzeźby Przemysła II.
20: Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej. Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku.
19: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
19: Termometry w Poznaniu już wskazują 19 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Temperatura wzrośnie do 22. Do końca dnia będzie słonecznie, na niebie mogą pojawić się chmury, ale nie będzie padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Sobota natomiast zapowiada się bardzo słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
18: Dwie minuty po godzinie 12 to wielka przyjemność rozpocząć z Państwem to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a już za kilka minut przedstawię Państwu kolejne dwa niezwykłe obrazy, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Dziś przypomnę rocznica urodzin tego filmowca. A już teraz na dobry początek Janusz Laskowski.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

starszy pan, niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani, czasami też.

0: Nie tylko aktor, ale jak Państwo mogli usłyszeć, także piosenkarz Piotr Franczewski, Chłopcy z naszej ulicy. 11 minut po godzinie 12 w Radiu Pogoda. Pozostańmy jeszcze w tej strefie filmowej. Dziś rocznica urodzin Sylwestra Chęcińskiego, który stworzył także obraz Wielki Szół z genialną kreacją Jana Nowickiego. A to był rok 1982. Drodzy Państwo, kolejnym wielkim filmem tego fantastycznego polskiego reżysera Sylwestra Chęcińskiego był film Rozmowy kontrolowane. Cały film powstał na kanwie scenariusza Stanisława Tyma.
1: Do kogo masz zaufanie?
2: Ja? Do nikogo.
1: Słusznie, ale teoretycznie.
2: Do ciotki.
1: O, ciotka. Jak nazwisko ciotki?
2: Ciocia Lusia.
0: Co ciocia Lusia, słynna co ciocia Lusia z filmu Rozmowy kontrolowane. Jeszcze za godzinę przypomnę Państwu jeden film, ale który nie wyreżyserował Sylwester Chęciński, a który, no, nie będę więcej zdradzał, proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Teraz smak i zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak.

0: Tania Kozłowska, wielka gwiazda muzyki lat 60. i 70. Gwiazda uwielbiana na koncertach w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Norwegii, w Szwecji i Holandii, gdzie występowała właśnie w latach 60. i 70. 18 minut po godzinie 12, a już za niespełna kwadrans w radiu Pogoda. Szlachetne zdrowie. Ewa Podolska w tym tygodniu rozmawia o kleszczach i boreliozie z profesor Joanną Zajkowską, specjalistką chorób zakaźnych. Temat, myślę, drodzy Państwo, na czasie. Te kleszcze nie tylko w parkach, ale także w lasach. Bądźmy czujni, uważajmy na porady już za niespełna kwadrans. Proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik!
12: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Została ostatnia reklama.
20: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna.
21: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
20: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
21: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
20: Obiecuję.
22: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Razem z Państwem delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 12:30 to zapraszam Państwa na spotkanie z Ewą Podolską i programem Szlachetne Zdrowie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Podobnie jak w poprzednich dniach, rozmawiamy dzisiaj w Szlachetnym Zdrowiu o boreliozie. Mój gość, pani profesor Joanna Zajkowska. Pani profesor, można spotkać taką ofertę. Może zachorować wtedy na boreliozę, jeżeli ukąsi cię kleszcz, który sam jest chory na boreliozę. Jeśli chcesz mieć tego potwierdzenie, kleszcza, którego sobie zdjąłeś, przyślij do nas do laboratorium i my go zbadamy i odpowiemy. Co pani sądzi o takiej propozycji?
3: Tutaj wypowiedziały się już Europejskie Towarzystwo Mikrobiologów. Nie jest zalecane. Nie jest zalecane, dlatego że może nas wprowadzić w błąd. Kleszcz zawiera w sobie bardzo dużo bakterii, wirusów, bo to jest taki brudas, który nie dezynfekuje się, wżeruje na wielu zwierzętach. Może zawierać kilka rodzajów krętków, które niekoniecznie są patogenne dla człowieka. Wykrywa się metodą PCR, która nam nie różnicuje, jakie to są krętki i może nas wprowadzić w błąd. Obecność krętka w kleszczu nie oznacza, że zostaliśmy zakażeni, a mogłaby pociągnąć niepotrzebną antybiotykoterapię. Z drugiej strony możemy nie znaleźć tego wirusa, na przykład kleszczowego zapalenia mózgu i pozornie się uspokoić, że nic się nie będzie działo, a rozwinie się choroba wirusowa.
2: Czyli absolutnie jest pani przeciwna takim działaniom?
3: Nie jest to potrzebne.
2: Dziękuję. Jutro nasze ostatnie spotkanie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

0: tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Rena Rolska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, drodzy Państwo. Rena Rolska również pojawiła się w filmie Sam pośród miasta, gdzie główną rolę zagrał sam Zbigniew Cybulski. A propos filmów, to już po godzinie 13 przedstawię Państwu kolejne fragmenty filmów i seriali, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Dziś rocznica urodzin tego wybitnego polskiego reżysera. Zatem proszę koniecznie zostać z nami.

0: to promocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Miesiąc zamknięty na plusie?
21: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
20: A jak to działa?
21: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
20: To rzeczywiście jasny wybór.
21: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
1: Została ostatnia reklama.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Masz Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
14: Czwartkowe popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment Truba Duży, a także Helena Majdaniec. No a teraz 13 na zegarach. Zapraszam Państwa gorąco na wiadomości.
15: Po tragicznej śmierci 2-latka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami, trwają konsultacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna 2-letni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
16: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
15: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
17: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
15: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
18: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
19: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
18: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
15: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
2: Pogoda.
15: Burzowo dziś na północy i w centrum kraju. Wszędzie może przelotnie padać, a na termometrach do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 stopni na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14.
14: Cztery minuty po godzinie 13:00, pora rozpocząć, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko, a już za kilka minut przedstawię Państwu kolejne niezwykłe filmowe dzieła, które zreżyserował Sylwester Chęciński. No a teraz Helena Majdaniec, Czerwono-Czarny i Czarny Alibaba.

0: Ileż magicznych dźwięków, drodzy Państwo, zamkniętych jest w takiej jednej piosence. Trubadurzy, kiedy dzień za nocą goni. To był rok 1975. 11 minut po godzinie 13, a my dzisiaj przez całe czwartkowe przedpołudnie i popołudnie sięgamy do wielkich filmowych dzieł Sylwestra Chęcińskiego. Dziś rocznica urodzin tego wybitnego polskiego reżysera, który zresztą w 1969 roku wyreżyserował film kryminalny Tylko umarły odpowie za wspaniałą rolą Ryszarda Filipskiego.
1: Czy ktoś tu jeszcze ostatnio przychodził?
2: Owszem, w niedzielę o 12:00. Niedługo dzwonił.
1: I przywitał się z Dąbkiem?
2: Dąbek jak go zobaczył, to się tak przestraszył, że się cofnął.
1: Falchoniowa była wtedy u Dąbka?
2: No pewnie, zawsze grzeszyli w niedzielę.
0: Sylwester Chęciński był także reżyserem serialu, w którym główną rolę zagrał Wiesław Gołas. No, chodzi o słynną drogę.
3: Zna pan angielski?
4: Uczę się. Na międzynarodowych trasach trzeba znać języki.
3: Jeździ pan za granicę?
4: No, mam szansę.
3: To cudownie.
4: Praca jak praca.
3: Świat się zaczyna od Odry na zachód.
4: Świat jest dobry, ale trzeba najpierw mieć własny dom, żeby było gdzie wracać.
0: To jeszcze na koniec tych niezwykłych filmowych wspomnień Sylwestra Chęcińskiego jestem pan państwu winien fragment filmu Wielki Szół.
5: No a jeżeli nie uda się wsadzić żadnego numeru?
6: To wtedy należy uzyskać przewagę psychiczną. Należy przy pomocy różnych manewrów wyprowadzić przeciwnika z równowagi. Zabrać mu nerwy. Jest twój.
0: No i to tyle wspomnień o tym niezwykłym polskim reżyserze Sylwester Chęciński. Dziś rocznica jego urodzin. Ale w filmie i serialach pozostajemy, bo to piosenka prosto z serialu Na dobre i na złe, a śpiewa Anna Jurksztowicz.

0: kiedy w połowie lat 60. nadeszła brytyjska moda i brytyjska inwazja zespołu The Beatles, jego muzyka jakby poszła w cień. Muzyk przeniósł się wtedy do Wielkiej Brytanii, gdzie niespodziewanie odrodził się jako wielka gwiazda, no i tam pokochały go po prostu tłumy. Neil Sedaka, bo o nim mowa przed momentem, pojawił się w Radiu Pogoda. 18 minut po godzinie 13:00, to już za moment Grażyna Świtała i będę miał dla Państwa także pewne zaproszenie na dzisiejsze popołudnie. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru, i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Kocha się za nic Grażyna Świtała w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 29 minut będzie 14, a za niespełna 3 godziny, drodzy Państwo, Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli ani tak, ani nie. 5 pytań, 30 sekund muszą Państwo na te pytania odpowiedzieć, nie używając tylko słów tak lub słowa nie. A do wygrania dzisiaj m.in. nasza piękna torba Radia Pogoda, a nagroda główna to podwójne zaproszenie na koncert Drupiego, który wystąpi 23 maja w Wrocławiu. Emocji na pewno w czwartkowe popołudnie nie zabraknie w Radiu Pogoda. No a teraz coś, co przyznam się Państwu szczerze, chodziło za mną od samego rana. Jedna z moich ulubionych piosenek lat 60. Manfred Mann. There she was, just a

0: Zanim poświęciła się muzyce, studiowała psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. To była ona, czyli Alicja Majewska i Być kobietą. A propos cudownych kobiecych głosów, to jeszcze przed 14. Między innymi pojawi się Sława Przybylska, Ewa Śnieżanka, Hanka Rek. No i pojawi się również Irena Santor. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: gruszki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdźcie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
11: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy wielkiego przeboju Edith Piaf w interpretacji Mireille Mathieu, ale wcześniej wiadomości.
9: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
10: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
9: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Fęsk.
11: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
12: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
11: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska niedaleko Góry Kalwarii.
13: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnie mrozy było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
14: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
11: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
9: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur dziś w planach egzaminy z języków mniejszości. wartości narodowych na poziomie podstawowym to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas. Dla mniejszości narodowych chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
15: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
9: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
6: Pogoda.
9: Dziś przyjemne temperatury, bo do 23 stopni na Mazowszu, w innych regionach do około 20, co prawda nad samym morzem, nieco chłodniej do 14-16. Deszcz przelotnie może pojawić się w wielu miejscach, a burze w centrum i na północy kraju.
6: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
16: Dzień dobry, a przed nami oczywiście wspólnie spędzone popołudnie, 4 godziny z najpiękniejszymi melodiami. Oczywiście będziemy słuchali z różnych dekad przebojów. Zaczniemy od piosenki francuskiej w wersji oryginalnej. Ten utwór nagrała Edith Piaf, natomiast kilka lat później przerobiła go na nowy sposób Mireille Mathieu. I właśnie w tej wersji Mireille Mathieu posłuchamy teraz wielkiego przeboju Padam Padam w Radiu Pogoda.

No trzeba przyznać, że z taką melodią, z takimi przebojami ten czwartek jest jeszcze przyjemniejszy. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda królują oczywiście i będą królować. A dzisiaj, jak się okazuje, obchodzimy Dzień Odnawiania Znajomości. I w związku z tym ja mam dzisiaj do Państwa pytanie, czy na przykład mieli Państwo w życiu taką sytuację, że odnowili po latach znajomość? Na przykład z jakimś szkolnym kolegą, koleżanką, przyjacielem może, na jakimś szkolnym zjeździe. 22 444 4004, to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Czekam na Państwa głosy, a my oczywiście będziemy przez całe to czwartkowe popołudnie słuchać najpiękniejszych melodii. Teraz artystka obdarzona przepięknym głosem i to jest kompozycja, którą ja poznałem dzięki Radiu Pogoda i do której bardzo chętnie wracam, nie tylko kiedy tutaj siedzę w studiu i kiedy Państwu opowiadam właśnie o tych kolejnych najpiękniejszych melodiach. Już teraz Teresa Tutinas w Radiu Pogoda.

Przy takim rytmie nogi same rwą się do tańca. To Bill Haley i zespół The Comets, czyli no absolutna klasyka rock'n'rolla w Radiu Pogoda. 18 minut po godzinie 14. Ja przypominam, że już teraz zbieram zgłoszenia do dzisiejszej rundy konkursu Ani Tak, Ani Nie. Nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu jest torba Radia Pogoda, a nagroda dla zwycięzcy to podwójne bilety na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. 22 444 4004. Pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu Ani Tak, Ani Nie, a my już za chwilę wspomnimy o jednym z największych amantów polskiego kina, który od kilku ładnych lat żyje z dala od blasków fleszy. O kim mowa, o tym już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
15: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
13: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w

piosenkach Wojciecha Młynarskiego niesamowite jest to, że mają po pierwsze piękną melodię, ale także teksty, które mimo upływu lat nie tracą na aktualności. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam towarzyszą w trakcie tego czwartkowego popołudnia. Jest 14:30, zaglądam do kalendarza i dzisiaj 79. urodziny obchodzi Leszek Teleszyński, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, który zadebiutował na ekranie w latach 70., a jego kariera nabrała rozpędu dzięki wielkim rolom w superprodukcjach PRL-u. W Potopie Jerzego Hoffmana z 1974 roku wcielił się w rolę księcia Bogusława Radziwiłła, natomiast w Trędowatej, która trafiła na ekrany dwa lata później, zagrał romantycznego ordynata Waldemara Michorowskiego i właśnie ta postać, ta rola uczyniła go jednym z największych amantów polskiego kina. Natomiast Leszka Teleszyńskiego znamy także z seriali W Labiryncie, Życie na gorąco czy z telenoweli Złotopolscy. Od kilku lat dzisiejszy jubilat żyje z dala od blasku fleszy i skupia się na czytaniu audiobooków i głównie, jak sprawdziłem, są to thrillery i horrory. Jego głos możemy usłyszeć słuchając książek autorstwa Stephena Kinga, Frederica Forsytha czy Harlana Cobena i dotarłem do jednego z wywiadów, którego Leszek Teleszyński udzielił parę lat temu i w tym wywiadzie przyznał, że chętnie by wystąpił jeszcze na ekranie, no ale problem w tym, że nie dostaje żadnych propozycji. Kto wie, może któryś z reżyserów, któryś ze scenarzystów, ktoś odpowiedzialny za dobór obsady słucha Radia Pogoda i może zechce na przykład w jakiejś produkcji, a najlepiej superprodukcji, obsadzić Leszka Teleszyńskiego. No myślę, że nie tylko ja bym czegoś takiego oczekiwał, jako telewidz, jako kinoman. My oczywiście w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Daniel Gerard w Radiu Pogoda.

0: To jest piosenka, która zawsze kojarzy mi się z latem. To Anna Jantar w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 15, a my już za chwilę posłuchamy takiego utworu, który w połowie lat 80. wyśpiewał Seweryn Krajewski. I to jest jedna z tych melodii, które moim zdaniem zupełnie nie ima ich się upływ czasu. I ja też bardzo lubię do niej wracać. Nie tylko na antenie Radia Pogoda, również w domu. Powiem Państwu, że sobie po prostu ją czasem gram gdzieś tam z jakiegoś odtwarzacza. Już za chwilę Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
11: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
1: Została ostatnia reklama.
13: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
0: Reklama.
16: Tu Kuba Kaleta. Po 15:00 posłuchamy wielkiego bigbitowego przeboju w wykonaniu mistrzów tego gatunku, czyli skaldów. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
17: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
18: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
19: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
18: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
19: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
18: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
17: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
20: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
21: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
20: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
17: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarł nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
1: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa festiwal Fabuły. Dzisiaj w Centrum Kultury Zamek odbędą się dwa spotkania autorskie. O 18:00 gościem będzie ukraiński pisarz Serhii Żadan. O 20:00 o swoich książkach opowiedzą Paweł Sołtys i Weronika Murek. Jutro z kolei odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Wieczór możecie też spędzić w teatrze. W Polskim zobaczycie Śluby panieńskie. Twórcy przedstawiają w spektaklu problemy współczesnego mężczyzny. Sztuka oparta jest na słynnej komedii Aleksandra Fredry. Zobaczycie ją dzisiaj o 19:00 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Na koniec sport i propozycja dla miłośników tenisa. Turniej Enea Poznań Open rozpocznie się 14 czerwca. Odbędzie się w parku tenisowym Olimpia. Trzy pierwsze dni rozgrywek będzie można oglądać za darmo.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda.
17: Sporo dziś słońca, ale też pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz. Burze dziś w centrum i na północy, lokalnie także z gradem. Póki co jest bardzo ciepło, od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 11 do 14.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
16: I oczywiście będziemy słuchali najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już teraz, no wielki przebój Skaldów, dlatego proszę koniecznie zrobić głośniej. Ja na pewno tutaj będę kombinować przy potencjometrze w studiu Radia Pogoda.

0: Ostenia Kozłowska w Radiu Pogoda. Ja się Państwu przyznam, że po audycji bardzo często właśnie w Radiu Pogoda ja sobie w domu robię taką powtórkę z tych piosenek, które usłyszałem też na naszej antenie. I to są bardzo przyjemne takie powtórki muzyczne. A ja dzisiaj pytam Państwa o to, czy po latach odnowili Państwo znajomość, na przykład z jakimś szkolnym znajomym, przyjacielem. A to dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Odnawiania Znajomości. 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Odbierzmy w takim razie ten telefon. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie odnowienia mojej znajomości z koleżanką, moją fryzjerką pierwszą.
0: Tak.
1: Po 60 latach odnalazłyśmy się. Ona wyjechała do Hamburga. Ja zostałam w Polsce. Bez fryzjerki oczywiście. Ale po 60 latach przez koleżankę odnowiłyśmy swoją znajomość i jesteśmy w kontakcie już od prawie 30 lat. Dziękuję, Anna.
0: Bardzo dziękuję Pani Anno za ten głos. No to jest na pewno po 60 latach niewidzenia się, jest na pewno co wspominać i o czym rozmawiać przy herbacie i nie tylko. 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda, a my tymczasem słuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii. Już teraz T-Set w Radiu Pogoda.

0: Jacek Lech, to jest melodia, która moim zdaniem kompletnie się nie starzeje. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy podczas tego czwartkowego popołudnia w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 15, a że tych pięknych męskich głosów nigdy za wiele, umówmy się, no to już za chwilę posłuchamy wielkiego przeboju od panów z zespołu Vox. Dlatego proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
12: Cały rok, od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też!
17: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
18: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
19: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
20: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
21: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
22: Została ostatnia reklama.
23: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty... Apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
24: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
25: Rossmann.

No powiem Państwu, że za każdym razem, kiedy słyszę tę melodię, to ja mam problem z tym, żeby spokojnie usiedzieć w miejscu. Tak już działa na mnie właśnie ten przebój Maryli Rodowicz. Za 29 minut będzie godzina 16, a ja przypominam, że my w Radiu Pogoda wystartowaliśmy z konkursem, w którym poszukujemy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Co charakteryzuje takiego dobrego sobowtóra właśnie naszego niezapomnianego artysty? No, na pewno wąs, na pewno bujna czupryna, na pewno charakterystyczny ruch sceniczny, na pewno elegancki styl ubioru, no i na pewno również głęboki głos. Im więcej cech, które upodabniają kogoś z Państwa do polskiego Elvisa Presleya, tym lepiej. Wcale nie trzeba umieć śpiewać, wcale nie trzeba mieć tych wszystkich cech. Szukamy najbardziej podobnych osób do Krzysztofa Krawczyka. Szczegóły znajdą Państwo na radiopogoda.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy aż do 8 września i to właśnie wtedy, czyli w 80. rocznicę urodzin artysty, będziemy wyłaniali tego najlepszego sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Kogoś, kto jest najbardziej podobny do właśnie artysty. Tak sobie myślę, że do września to jest na tyle dużo czasu, że z powodzeniem można zdążyć zapuścić ten charakterystyczny wąs. No, proszę to przemyśleć. Na radiopogoda.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z konkursem, związanym z poszukiwaniem sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. A my już teraz słuchamy kolejnej niezapomnianej artystki. To Violetta Villas i 40 kasztanów. Taki tytuł nosi ta piosenka. Już teraz słuchamy jej w Radiu Pogoda.

0: Albano i Romina Power, no to są melodie, których zawsze przyjemnie posłuchać, również w czwartkowe popołudnie, kiedy ta wizja weekendu jest już naprawdę bardzo wyraźna, prawda? Za 20 minut będzie godzina 16, ale my oczywiście nie zapominamy też o najpiękniejszych melodiach śpiewanych nie tylko po włosku, również po polsku i także po angielsku. Już za chwilę jeden z tych utworów, które no, w latach 70. zawojowały listy przebojów, i to jest piosenka, którą wspólnie nagrali Tony Orlando i Dawn. Już za chwilę przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 70., dlatego proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Została ostatnia reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
1: Reklama. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru, i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź. Nowe, niższe ceny.
2: Reklama.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 16 posłuchamy wielkiego hitu w wykonaniu niezapomnianego Andrzeja Zauchy. Ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
9: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
11: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
9: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
12: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
13: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
12: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
9: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
14: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
9: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabriele Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
10: Co jest grane w Poznaniu?
15: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu trwają Poznańskie Dni Rodziny. W tym tygodniu możecie wziąć udział w pikniku międzypokoleniowym, warsztatach przyrodniczych, spacerach po mieście, a także spektaklach teatralnych. Pełny program wydarzeń znajdziecie na stronie poznań.pl. Wiele z nich jest bezpłatnych. Poznańskie Dni Rodziny potrwają do 1 czerwca. A 19 czerwca rozpocznie się Pyrkon. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. Odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich. To wydarzenie przede wszystkim dla miłośników gier, filmów i komiksów. Skoro o festiwalach mowa, to przypomnę, że 21 czerwca rozpocznie się Malta. Na początek koncert Za miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Festiwal Malta potrwa do 28 czerwca.
10: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
9: Dziś bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni w cieniu, w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
10: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
16: I przed nami oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego wysłuchania na antenie Radia Pogoda. My już za chwilę przekonamy się, dlaczego na drugą część filmowej sagi o Kargulach i Pawlakach musieliśmy czekać aż 7 lat, a już teraz słuchamy jednego, moim zdaniem, z najpiękniejszych przebojów lat 80. To Andrzej Załucha w Radiu Pogoda.

obdarzono niesamowitym głosem Irena Santor w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 16. No mam nadzieję, że to czwartkowe popołudnie upływa Państwu spokojnie na przykład, że dzisiaj mieli Państwo czas, żeby przejść się gdzieś, bo pogoda, z tego co wiem, dopisuje. Mówię z tego co wiem, dlatego że tutaj w naszym studiu okien nie ma, więc ja się mogę tylko domyślać, jak tam jest na zewnątrz, ale ja mam nadzieję, że po audycji też będę mógł jeszcze trochę skorzystać z tej pięknej pogody, a tymczasem mamy jeszcze sporo najpiękniejszych melodii do wspólnego przesłuchania, ale również mamy kalendarz do przejrzenia, do którego zaglądam właśnie teraz. No i dzisiaj wypada 96. rocznica urodzin Sylwestra Chęcińskiego. To był reżyser filmowy i scenarzysta znany głównie z komediowej trylogii Zaburzańskiej, czyli filmów Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć, ale również z kryminału Wielki Szum oraz komedii Rozmowy kontrolowane. No myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że to absolutna klasyka polskiego kina. I to właśnie Sylwester Chęciński odkrył aktorski talent Marka Kondrata. Słynny aktor, jako 11-letni zaledwie chłopiec, zadebiutował na ekranie w jego filmie, czyli w historii Żółtej Ciżemki. Dodajmy, że ten obraz był debiutem także dla Sylwestra Chęcińskiego, debiutem reżyserskim rzecz jasna. Dodajmy też, że po ogromnym sukcesie Samych Swoich szybko zaczęto namawiać Sylwestra Chęcińskiego na stworzenie kontynuacji. Reżyser wzbraniał się przed tym przez kolejne 7 lat. Tłumaczył, że druga część nie będzie tak zabawna jak część pierwsza. Ostatecznie się zgodził, ale postawił warunek, że od razu musi dostać zgodę na realizację części trzeciej, a jej akcja ma się rozgrywać w Stanach Zjednoczonych. I Sylwester Chęciński po cichu liczył na to, że tak wysoko postawiona poprzeczka, takie warunki zniechęcą osoby decyzyjne, że po prostu ta produkcja wyjdzie zbyt drogą. Jak dobrze wiemy, Sylwester Chęciński się przeliczył i dzięki temu powstała polska komediowa trylogia wszechczasów. I właśnie teraz w Radiu Pogoda słuchamy finałowego tematu muzycznego z trzeciej części cyklu o Kargulach i Pawlakach. Chodzi oczywiście o film Kochaj albo rzuć. Autorem tego muzycznego tematu jest Andrzej Korzyński. Już teraz słuchamy tego utworu w Radiu Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Gdybym miał wybierać swoich ulubionych artystów wszechczasów, to na pewno Marek Grechuta byłby w pierwszej piątce na 100%. I takich najpiękniejszych melodii słuchamy w to czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda, ale również na naszej antenie są takie okazje, w których mogą Państwo, w ramach których mogą Państwo wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Torba Radia Pogoda, nagroda gwarantowana i podwójne bilety na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu już za chwilę będą do zdobycia w kolejnej rundzie konkursu Ani Tak, Ani Nie. Będą Państwo odpowiadali na bardzo podchwytliwe pytania bez użycia dwóch zakazanych słów tak oraz nie. 22 444 4004. Pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu, a już za chwilę emocje sięgną zenitu na antenie Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda. Proszę.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Została ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Ależ się zrobiło nastrojowo, to Andrzej Piszczatowski w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 17. Ja myślę, że Państwo dobrze wiedzą, na co to jest pora. To jest oczywiście pora, żeby sprawdzić, jak Państwo sobie radzą z odpowiadaniem na trudne i podchwytliwe pytania w czasie ograniczonym i bez udzielania odpowiedzi za pomocą dwóch zakazanych słów. No dobrze, sprawdźmy to.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, do kogo się dodzwoniłem?
2: Roman.
0: Panie Romanie, skąd pan jest?
2: Z Bytomia.
0: Nagroda gwarantowana już do pana należy. Jest to torba Radia Pogoda. A jeżeli uda się panu odpowiedzieć na 5 pytań podchwytliwych, być może zmieścić się w czasie 30 sekund i nie użyć ani razu słów zakazanych, czyli tak oraz nie, no to do pana również trafi podwójne zaproszenie na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. Czy zasady są jasne?
2: Oczywiście. Możemy startować.
0: Dobra, czytam pierwsze pytanie. Czy w Polsce obowiązuje ruch lewostronny?
2: Niestety.
0: Czy...
2: Absolutnie.
0: Czy pszczoły produkują miód?
2: Owszem.
0: Czy zero jest liczbą parzystą?
2: Nigdy.
0: Oj nie, zero jest liczbą parzystą. Panie Romanie, no do pana wędruje torba Radia Pogoda. Myślę, że to też jest nagroda, która tak mi się wydaje, że powinna ucieszyć, prawda?
2: No oczywiście.
0: No i super. A proszę powiedzieć, kogo pozdrawiamy?
2: A pozdrawiam moje wnuczęta, Natalię, Sarę i Filipa.
0: Świetnie, to my się w takim razie do tych pozdrowień przyłączamy. Ja w takim razie panu bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję, no i życzę miłego popołudnia i do usłyszenia. No,
2: dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Kolejna szansa na zdobycie podwójnego zaproszenia na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. Oczywiście jutro o tej samej porze w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie. No dobrze, to jak my tak o tym koncercie Drupiego opowiadamy w Radiu Pogoda, no to zafundujmy sobie mały przedsmak tego, co będzie działo się w sobotę we Wrocławiu. Drupi już teraz w Radiu Pogoda.

0: Dwa niesamowite głosy w jednym świetnym utworze. Danuta Rin i Bogdan Czyżewski w Radiu Pogoda. A my tych najpiękniejszych melodii w to czwartkowe popołudnie słuchamy w wykonaniu i duetów, i w wykonaniu zespołów, i w wykonaniu solistów. No chodzi o to, żeby to były kompozycje, które budzą miłe skojarzenia, a także wspomnienia. I już za chwilę przeniesiemy się do drugiej połowy lat 60. i posłuchamy solistki, a konkretnie Joanny Rawik, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
13: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Reklama.

Kompas. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
13: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.pl.
14: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Została ostatnia reklama.
17: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
19: I twoje też.
1: Reklama.
20: Tu Kuba Kaleta. Po 17:00 przywołamy wspomnienia z wakacji przy dźwiękach przeboju Stana Borysa. A już teraz czas na wiadomości.
21: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
0: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
21: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
7: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
21: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
22: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
23: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
22: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
21: Reprezentować nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda.
21: Do końca dnia przyjemnie, ciepło, do 24 stopni na wschodzie, na zachodzie i w centrum do 21, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej dziś nad morzem od 11 do 14 stopni. Sporo słońca, do końca dnia pogodnie, ale miejscami mogą pojawić się burze w centrum i na północy.
24: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
25: I wspólnie podczas tego czwartkowego popołudnia słuchamy najpiękniejszych melodii, a już za chwilę opowiemy o pewnym znanym muzyku, który jako młody chłopak, no, uratował życie kilku osobom. W jakich okolicznościach i o kogo dokładnie chodzi, o tym już za chwilę, ale wcześniej słuchamy wielkiego przeboju Stana Borysa i zespołu Bizony w Radiu Pogoda.

Do tego, żeby poruszać się w rytm najpiękniejszych melodii, zachęcała Urszula Sipińska na antenie Radia Pogoda. 11 minut po godzinie 17. No to robimy krótką pauzę w tym tańcu i zaglądamy do kalendarza, dlatego że dokładnie dziś 78. urodziny obchodzi Leo Sayer, czyli angielski wokalista, muzyk i kompozytor, którego chyba najlepiej znamy z takich przebojów jak The Show Must Go On, nie mylić z piosenką Queen, You Make Me Feel Like Dancing, More Than I Can Say czy When I Need You. Leo Sayer jak na razie, jak do tej pory nagrał 17 albumów długo grających, a ten ostatni, zatytułowany 1992, wcale nie wyszedł wbrew tytułowi w 1992 roku, tylko dwa lata temu, w roku 2024. Piosenki z repertuaru dzisiejszego jubilata wykonywali m.in. Cliff Richard, Roger Daltrey czy zespół Three Dog Night i muzyczne dokonania, tutaj oczywiście można o nich opowiadać godzinami, ale ja mam dla Państwa ciekawostkę z młodych lat dzisiejszego jubilata, bo w młodości Leo Sayer był uczestnikiem pewnego dramatycznego wydarzenia. Otóż jako 18-latek pracował w hotelu. Na jego zmianie, na jednym z pięter budynku wybuchł pożar. Przyszły muzyk pomagał wydostać się z płonącego hotelu starszym gościom, którzy nie mogli opuścić go o własnych siłach. No i ten bohaterski czyn o mały włos przypłaciłby własnym życiem, bo jego samego musieli uratować z tego pożaru robotnicy, którzy akurat pracowali w sąsiednim budynku. My posłuchamy chyba największego przeboju Leo Sayera, czyli piosenki When I Need You, chociaż to nie do końca jest jego autorska kompozycja, dlatego że autorem oryginału jest Albert Hammond, który nagrał też swoją wersję, natomiast Leo Sayer kilka miesięcy po zarejestrowaniu tej wersji Alberta Hammonda nagrał swoją interpretację. Ona trafiła na jego czwartą płytę studyjną zatytułowaną Endless Flight, wydaną w 1977 roku. I co ciekawe, ale refren tej piosenki ma taką samą melodię jak piosenka Famous Blue Raincoat z repertuaru Leonarda Cohena. Chodzi o piosenkę wydaną w 1971 roku. Warto w wolnej chwili porównać te dwa przeboje, bo okazuje się, że naprawdę te melodie są do siebie łudząco podobne. No ale my teraz słuchamy Leo Sayera i ballady When I Need You w Radiu Pogoda.

śladu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

Miuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to

dziwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: Taką godną pochwały postawę wobec deszczu, wobec opadów, zwłaszcza w czasie suszy, promuje na antenie Radia Pogoda Barbara Kraftówna w piosence Wesoły Deszczyk. 19 minut po godzinie 17, jeżeli są Państwo zainteresowani tym, jak będzie wyglądać pogoda jeszcze dziś, a także jutro w naszym kraju, to oczywiście najświeższe informacje o godzinie 18 będziemy dla Państwa mieli. A już za chwilę posłuchamy kolejnej niezapomnianej artystki. Przeniesiemy się do połowy lat 60. i wysłuchamy wielkiego przeboju Hanny Rek w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Została ostatnia reklama.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Niezrównany Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda. Ja przypominam, że trwa konkurs na sobowtóra tego artysty, więc szukamy wszystkich, którzy są podobni z wyglądu, z zachowania, z głosu do Krzysztofa Krawczyka. Mają Państwo sporo czasu, dlatego że 8 września, czyli w 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Krawczyka, będziemy organizowali wielki finał i będziemy wyłaniali tego, kto albo tę osobę po prostu, która jest najbardziej do Krzysztofa Krawczyka podobna. Szczegóły na radiopogoda.pl, tam Państwo znajdą wszystkie informacje. A ja też przypominam, że przecież dzisiaj obchodzimy takie święto jak Dzień Odnawiania Znajomości i w związku z tym ja pytam Państwa, jak to jest u Państwa? To znaczy, czy mają Państwo jakichś przyjaciół sprzed lat, z którymi w ostatnim czasie albo parę lat temu odnowili kontakt? Jak to u Państwa wygląda? 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Halo?
1: Witam.
0: Dzień dobry.
1: Zbyszek z Warszawy, tak? Radio Odnawianie Przyjaźni. Mhm. Więc my nie, nasza klasa nie musi odnawiać się. Maturę zdaliśmy 53 lata temu i od tamtej pory spotykamy się regularnie co 5 lat, a ostatnio już co roku, bo jest nas troszeczkę coraz mniej. Także cały czas kontynuujemy nasze znajomości szkolne. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, bardzo dziękuję za ten głos. No, takiej klasy z klasą zżytej, no to myślę, że nie jeden były już uczeń może panu pozazdrościć. My w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii, które podejrzewam, że również przywołują wspomnienia z tych szkolnych czasów i być może przypominają o przyjaźniach zawiązanych wtedy, no i być może kontynuowanych do dziś. Już teraz słuchamy The Platters w Radiu Pogoda.

0: Jak te głosy pięknie razem brzmią, Bogdan Łazuka i Iga Cembrzyńska w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 18. O 18 oczywiście sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie, a po godzinie 18 zapraszam Państwa na czwartkowe wydanie audycji Aleja Sław. Dzisiaj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Jarosław Boberek. Aktor filmowy, dubbingowy i teatralny, człowiek, który potrafi udawać różne głosy. O, tak to określmy bardzo ogólnie. I Tamara Pawlik-Lipska będzie przepytywać dzisiejszego gościa na różne okoliczności. Ja już jestem bardzo ciekawy, na pewno będę tej rozmowy słuchać i to również Państwu polecam. Ja nazywam się Kuba Kaleta, bardzo Państwu dziękuję za to wspólnie spędzone czwartkowe popołudnie i usłyszymy się następnym razem. O, a kiedy? Niech to będzie niespodzianką. A my do godziny 18 mamy jeszcze mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego przesłuchania. Już za chwilę Jerzy Połomski, więc koniecznie proszę zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
20: Co za dzień.
21: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
23: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, w pobliżu węzła Pietrzykowice, po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
23: Sponsorem programu był Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, Pol-.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: O 18:00 czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy spotkanie z gościem Walejsław, Radia Pogoda.
3: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
3: Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
3: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich chłopców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
6: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
7: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
6: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
7: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
6: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
3: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawana z trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinety z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na 5. mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
0: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
4: Pogoda.
3: Jutro ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaczynamy dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami, bo dziś moim gościem jest aktor Jarosław Boberek.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Jarosław Boberek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że chyba zagrał Pan w życiu głosem tak wiele postaci, że nie sposób je zliczyć. Czy Pan kiedyś liczył, ilu postaciom Pan użyczył swojego głosu?
2: Czy nie mam aż takich ambicji? Jeżeli kogoś to obchodzi, to niech sobie policzy. No, świat kocha statystyki, świat kocha.
1: To prawda.
2: Liczby, wyniki. Lubi sobie to jakoś tam systematyzować. O, mamy dzięciołka. Fajnie.
1: Będzie nam niestety towarzyszył od czasu do czasu, ale miejmy nadzieję, że za chwilę zniknie.
2: Wiadomo, pracujemy do późna. Nie tylko my. No więc jakby nie obchodzi mnie to, ale oczywiście w świecie cyfryzacji, w świecie szybkiego przepływu informacji takie rzeczy są policzalne i tam gdzieś ktoś tam cały czas ma włączony licznik i no kilka lat temu to było coś ponad 700 filmów, ale no trzeba by to cały czas aktualizować, ale mówię, ja nie mam takich ambicji, nie.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że czasami jeden film, na przykład animowany, no to też nie jest tylko jedna postać, prawda?
2: No to bardzo różnie z tym bywa. Oczywiście jest wiele postaci i do każdej nie można wołać osobnych aktorów, bo producent by zbankrutował. Więc troszeczkę oszukujemy. Inaczej jest w przypadku dubbingu tak zwanych ludzkich filmów, czyli fabuł. No bo tu tu się aż tak oszukać nie da. Co innego w animacji, tam można grubiej, tam można grubą krechą, no i to przechodzi, to jest taki świat. Natomiast tu musimy być bardzo bliscy prawdy w dźwięku, w doborze głosu. No więc na ogół te postaci się obsadza każdorazowo osobnym aktorem. Ale w animacji tak, owszem, tak bywa. A czasem bywa tak, jak w przypadku na przykład Muppetów, gdzie brałem udział w castingu do 6 postaci, wybrano mnie do 4. No, Amerykanie, którzy dokonywali wyboru, nie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam aktor.
1: Okay.
2: A więc ten aktor, się okazało, dostał 4 role do zagrania. No ale jak pokazuje życie i doświadczenie, jest to możliwe.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama. Jeśli

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że w jednym z castingów z 6 ról nasz dzisiejszy gość dostał rolę 4 postaci. Bywa to pewnego rodzaju wyzwaniem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Skoro są to już 4 role, to tak sobie myślę, może się zdarzyć dialog samego siebie z samym sobą w innej postaci?
2: Tak, oczywiście to się zdarza. To w ogóle w tym wypadku jest nagminne i nie sposób tego uniknąć.
0: A to nie ma w pewnym momencie już takiego rozdwojenia jaźni, w której postaci jestem, co robię?
2: Nie. Bo żeby nie zwariować i żeby technicznie to miało właściwy przebieg, to najpierw skupiamy się na jednej roli, gramy ją na jednej ścieżce, potem otwieramy kolejną ścieżkę i skupiamy się na kolejnej roli. I tak obsłużymy wszystkie i idziemy do domu.
0: 30 lat w dubbingu. Ma pan takie poczucie, że to już jest, myśli pan o sobie, aktor z doświadczeniem?
2: Nie wiem. Ja w ogóle mam mało tego typu refleksji, przemyśleń. Mhm. Owszem, na temat przemijalności, na temat upływu czasu, tak. No to jak każdy, kto już zdarł niejedne buty chodząc po świecie, no to ma takie refleksje, ale ja chodząc do pracy, no nie zastanawiam się nad tym. Po prostu idę do pracy i nie mam jakiejś refleksji. Ojej, ja już 30 lat chodzę na przykład do takiego dubbingu, a do teatru chodzę jeszcze dłużej, a przed kamerą mam jeszcze dłuższy staż. No i co z tego? No, myślę, że nie wiem, lekarz, chirurg przystępujący do swojej kolejnej operacji poświęca się tejże właśnie, a nie zastanawia się nad tym, która to już z kolei. Ależ ja tu się tyle lat już wykazałem tym swoim kunsztem. Nie, to nie ma sensu. No jak stoimy mocno, twardo na nogach, no to stoimy, to idziemy, to zajmujemy się tym, co do nas należy. No i tyle.
0: A do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem wrócimy w Radiu Pogoda za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocję.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa.

0: Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się dwie osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic.
0: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie ma na przykład pan takiego poczucia, że czasami przychodzą młodsi koledzy, no jednak pan sobie myśli, że ach, kiedyś to była szkoła i ja umiem więcej, a oni tak dopiero raczkują.
2: To znaczy, myślę, że nie da się uniknąć, i to tak zawsze będzie, takiego schematu tych różnic pokoleniowych, tak? Każde odchodzące, czy każde pokolenie, które jest wypierane przez kolejne i kolejne i kolejne, no ma jakieś takie swoje westchnięcia. No ale to samo, to wszystko to było naszym udziałem, można odnieść wrażenie, chwilę temu, kiedy my stawialiśmy te swoje pierwsze kroki. I byliśmy pełni energii, żeby zmieniać świat. Byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy rebeliantami, byliśmy ludźmi, którzy mówili, no dajcie nam stery, a my to zrobimy tak, jak należy. A potem życie szybko wszystko weryfikuje i okazuje się, że to wcale takie nie jest, to trzeba pochylić głowę.
1: Pokory.
2: Nie mówię, żeby posypywać ją zaraz z popiołem, ale tak, pokora jest bardzo dobrym elementem, w ogóle takim dobrym czynnikiem w życiu i to nie znaczy, żeby to życie spędzać i żeby ono upływało nam na kolanach, bo to nie o to chodzi, ale no tak, trzeba przyjąć pewne reguły, trzeba przyjąć pewne, niech będzie, odkrycia, wynalazki i doświadczenia innych. Bo to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę to są skarby. I możemy sobie uświadomić, że pewien, w przypadku mojego zawodu, etos aktorski, etos tego zawodu, przechodzi do lamusa, przechodzi już do historii. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale taki rodzaj smuteczku się pojawia, no, że już się takich wybitnych mistrzów, którzy już nas opuścili, albo chwila, moment, też będą się zbierać i nas opuszczać, to już nie będzie.
1: A gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. To nie koniec Alei Sław Radia Pogoda. Jest 19, więc na chwilę przenosimy się do wiadomości i prognozy pogody.
11: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
12: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
11: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu łucjańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert. Za miłość opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
13: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. Mówi Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
11: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
14: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
14: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
8: Pogoda.
11: 20 stopni jutro maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku. Ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Program Aleja Sław trwa, a dziś, jak już Państwo zapewne zdążyli usłyszeć, moim i Państwa gościem jest Jarosław Boberek. Rozmawiamy i o aktorstwie, i nie tylko, ale więcej na razie nie zdradzam. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też chyba trochę to, o czym gdzieś tam się mówi, że taki zaczynamy mieć świat trochę bez autorytetów, powoli.
2: No tak, tak. Mam wrażenie, jeszcze niech każdy świat, niech każdy kolejny świat, który się zbuduje, konstruuje, robi to na swoją modłę i potrzeby. My tego nie zatrzymamy, nie zmienimy. My możemy mieć, jak zawsze, każde takie już wieloletnie pokolenie jakieś swoje sugestie, ale żadne wymuszenia tu się nie sprawdzą. Każdy musi dojść do tej swojej własnej prawdy, zbudować swoje własne doświadczenie. I przepraszam, że się tak wymądrzam, ale sama pani mnie do tego prowokuje. Natomiast, no tak, tak myślę, że no taki schemat jest wszechobecny i on był zawsze, gdziekolwiek byśmy się historycznie nie udali. Oczywiście okoliczności były inne. Życie wolniej przebiegało, jak to ktoś kiedyś powiedział, wolniej drzwi skrzypiały, ale ten schemat pokoleniowy to zawsze jest taki sam.
1: Ale czy na przykład, gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, miał pan takie osoby, że myślał sobie pan, że chciałbym być jak?
2: A pewnie, no to każdy ma to. Od chyba najmłodszych lat mamy jakieś takie marzenia, mamy swoich idoli, mamy swoich ulubieńców, którzy nam z różnych powodów imponują, do których nam jest bardzo blisko. Bardzo często dochodzi do rozczarowań w konfrontacji z, ale to też normalne. Więc tak, no, jak w emisji byli czterej pancerni, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Jak pojawił się Janosik, to każdy chciał być Janosikiem. I dzieciaki bawiły się na podwórku i dochodziło do kłótni, bo dlaczego ty masz być Janosikiem? Ja będę Janosikiem, no. A ty będziesz Kwiczołem. No i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy dalej, głębiej, mocniej. No i mamy już jakichś swoich takich zawodowych idoli, no, ludzi, od których się czegoś uczymy, ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na nasze kształtowanie się już zawodowe. Tak, i do nich nam jest bardzo blisko. Jesteśmy tu w tym związku też bardzo sentymentalni. No i kiedy nas opuszczają, mamy ogromne poczucie straty. No tak, taka kolej rzeczy. Ale to prawda, to jest to, co pani powiedziała, tych autorytetów jest coraz mniej. Ludzkość się coraz mniej socjalizuje, bardziej się izoluje. No i jak tak się dzieje? No to widać, ludziom jest z tym dobrze. Tym bardziej tak zwane wzornictwo nie jest w modzie. Ja sam dla siebie jestem wzorem, tak? Nie wiem, lubię pomidorową z makaronem, lubię ten portal, lubię to urządzenie. No i na razie na dzień dzisiejszy tyle mi wystarczy. I nie chcę oczywiście niczego spłycać i spłaszczać, no bo jest cała masa ludzi z pasją, cała masa ludzi głęboko myślących, fantastycznie się rozwijających, imponujących reszcie, ale mówimy o takiej ogólnej tendencji, że no, pojawia się taka wszechobecna wszystko jedność, nie? I no, to niestety obserwuję u młodych ludzi bardzo często, choć oczywiście, mówię, to nie jest taka ostateczność. Nie wszyscy w takim świecie, w takim sosie żyją. No ale ogólnie jest taka tendencja, że może być to, a może być tamto.
1: To pójdziemy w prawo.
2: Dobra, możemy pójść w prawo. No dobra, ale może jednak wolałbyś w lewo. Może być w lewo. No, no jakby fajnie jest podejmować decyzję wobec czegoś, tak? Wobec jakiegoś oczekiwania. Ja już nie mówię marzenia, ale no, chciałbym dzisiaj odwiedzić to miejsce, albo chciałbym dzisiaj zjeść lody pistacjowe. To są jakieś dubelskie konkrety, tak, wyznaczniki, to są tak drogowskazy. Ale jak jest wszystko jedno, to no to jest tak jakoś byle jako.
1: W Radiu Pogoda nam nie jest wszystko jedno. Teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a potem wracamy do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: A czy pan jakby od samego początku wiedział, że pan chce być aktorem?
2: Nie.
1: A jaki był pierwszy pomysł?
2: Oj, to nawet chyba trudno dociec, bo każdy w dzieciństwie miał te momenty, gdzie no, chłopcy chcieli być jakimiś bohaterami.
1: Strażakami.
2: No, na przykład. Mhm. Albo Avengersami.
1: A, okej, okay, to już w
2: no, chodźmy dalej,
1: idziemy.
2: Właśnie.
1: Dobra.
2: No. Nie musimy koniecznie wracać w okres emisji Czterech Pancernych. Mhm. Ale faktycznie, no, takimi, no, godnymi zaufania, silnymi, mhm, mocnymi, którymi świat by się zachwycał. Bo oni na przykład ratowaliby ten świat. Mhm. Ale jakby odbijając się od tego, no to była tam też archeologia. Bardzo poważnie myślałem o pływaniu. W charakterze oczywiście marynarskim. Mhm. I marzyłem o tym, żeby zostać właśnie marynarzem. Dwóm moim przyjaciołom z podwórka się udało, a ja, o ironię, mimo że zamieszkałem w Gdańsku, to nie realizowałem tych swoich marzeń. Presja środowiska rodzinnego była tak duża, że wylądowałem w liceum. Czyli normalnie, zwyczajnie, zwykłe liceum. Choć marzyło się liceum morskie. No i potem tak się losy moje potoczyły, że bardzo serio też zacząłem myśleć o architekturze. No i o mały włos by się to przydarzyło. No ale wszystko, jak to w życiu bywa, wszystko jest po coś. Mhm. No i ja się na te studia nie dostałem. Gdzieś ktoś przechodził i pokazał palcem w stronę szkoły teatralnej. No to ja tam poszedłem, żeby sobie nie wyrzucać, ktoś miał sugestie, a ja tego nie wykorzystałem.
1: Okay.
2: Postanowiłem być mądrzejszy od reszty świata, więc żeby tego uniknąć, mówię, dobra, na wszelki wypadek, to ja tam pójdę, udowodnię sobie i reszcie, czy się nadaje, czy nie. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No ale to też ciekawe, bo są ludzie, którzy zdają po tyle lat do szkoły aktorskiej, dostać się nie mogą, to ich marzenie się odsuwa, a pan tak stwierdził, że no to sprawdzę, czy
2: taka
1: czy
2: droga, no Boże, to też nie robi ze mnie bohatera, bo no, taką ja miałem drogę, ktoś miał inną, trudniejszą, bardziej mozolną, dłużej musiał coś udowadniać, co nie znaczy, że teraz uprawiając ten zawód no nie jest wybitny, tak? Bo zdawał 7 razy, a Boberek tylko raz. No więc Boberek jest lepszy. Nie, to wcale tak nie jest.
1: To trochę jak z kursem na prawo jazdy, że można zdawać czasami ileś
2: przykład,
1: razy i
2: no,
1: jednak dobrze jeździć.
2: Tak, choć często bywa tak, że ta wielość niezdanych egzaminów już coś sugerowała.
1: Okay.
2: Często mamy te doświadczenia już na drodze. Mhm. No i się zastanawiamy z drugiej strony, kto mu dał to prawo jazdy? No, ale tak, no, każdy ma swoją drogę.
1: W jaki sposób dubbing pojawił się w pana życiu? No bo chyba rozgościł się na dobre, że tak to ujmę.
2: No zwyczajnie, jak każda inna moja działalność, jak każdy młody człowiek, szukałem różnych pól eksploatacji własnego talentu aktorskiego. To oczywiście cudzysłów był. No i przede wszystkim źródła dochodu, tak? Bo bida na początku jest straszna. No i tak się między innymi pojawił dubbing. Mały włos pracowałbym w radiu, mały włos zostałbym aktorem musicalowym, o mały włos coś tam, o mały włos coś tam. Tam byłem kierowany, gdzie powinienem był się znaleźć przez pewne sploty zdarzeń i okoliczności. No i tak też się rozpoczęła moja przygoda z dubbingiem. Jak zwykle jak to bywa przy pierwszym razie, przy pierwszym jakimkolwiek doświadczeniu, wcale nie było łatwo. Trochę mi się ten rowerek wywracał, troszkę kolana były poobijane, troszkę było strachu, nawet myśli, że oj, to chyba nie jest dla mnie.
1: Aha.
2: No ale jakoś pokochaliśmy się z wzajemnością, z tą dziedziną. Jak z całą resztą chyba, bo mam to to szczęście i przywilej uprawiania zawodu aktora właściwie na wszystkich możliwych polach, gdzie ten zawód można uprawiać, więc to też jest taki fart życiowy, że mogę być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam.
1: A z tego tu, i tu, i jeszcze tam, co najbardziej lubi Jarosław Poberek, no to o tym wszystkim porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo Ala i Sław, Radia Pogoda, a dziś gościem w naszym programie jest aktor Jarosław Boberek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też ciekawe, że mówi pan, że na początku

0: Ty jesteś aktorem, to mówię, ale to jestem ja. Ja naprawdę tak myślę, ja naprawdę tak czuję. No, ale no, jak ktoś jest z zawodu błaznem czy pajacem, no to trochę ma za swoje, nie?
1: A czy na przykład, czy pan się cieszy, że taka trochę łatka na przykład tego króla Juliana, że to była pańska postać i to się tak do pana przykleiło i cały czas za panem biegnie wręcz? Czy to jest miłe dla aktora, jeżeli na przykład ludzie właśnie przez ten pryzmat pana postrzegają?
0: No ale tak naprawdę to jest cecha i element tego zawodu. No to jeżeli my wpadamy, jak to się mówi, w szufladę, to znaczy, że się o tym mówi. To znaczy, że położyliśmy jakiś mocny akcent na tym, co się wydarzyło. Odbiło się to piętnem na odbiorcach, jak i na nas. I poszła taka zwrotna, że jesteśmy kojarzeni z właśnie kolejnym, konkretnym tytułem, czy konkretną postacią. No i cała nasza praca to polega też na tym, żeby pójść do kolejnej szuflady. No. I no jest wiele przykładów, można je mnożyć, aktorów, którzy byli kojarzeni właśnie z jakąś tam rolą, czy to Janka Kossa, czy Tureckiego. Myślę tu w tej chwili o panu Januszu Gajosie. Czy wielu innych wielkich, wybitnych, wspaniałych aktorach, którzy gdzieś mieli takie dłuższe 5 minut spotkania z postacią, która bardzo zapadła w ludzką pamięć. No i z tym jesteśmy kojarzeni. I bardzo jest miło, kiedy się okazuje, że ktoś nas pamięta, czy rozpoznaje z jakiejś innej rzeczy, z jakiegoś innego tytułu, innego wcielenia. No i myślę, że to na tym polega, no bo że będziemy tak teraz, no za chwilę, mam nadzieję, pojawi się znowu coś na horyzoncie, co przebije, czy inaczej, odwróci uwagę od tamtych i teraz tym się będziemy zajmować, aż do zmęczenia, no.
1: Ale czy w przypadku dzieci, które no jednak głównie są odbiorcami bajek, nie jest tak, że na przykład one są mocno zdziwione, no bo oczekują, że jak ten król Julian się odzywa, no to że tu przyjdzie ten taki król Julian, którego też z wyglądu pamiętają, że nie kojarzą koniecznie, że ten głos to jest aktor i tak dalej. Czy ma pan, na przykład jak spotyka pan się właśnie z dziećmi, to są jakieś takie zaskoczenia wśród najmłodszych?
0: No tak, często konsternacje, zawstydzenia, złość, rozczarowanie.
1: Gdzie ten pióropusz albo jakieś korale,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, no, że to wszystko się zgadza. No tak, to jest ten głos. Nie rozumieją często, nie rozgraniczają, że za postacią animowaną stoi jeszcze jakiś aktor. No przychodzi ta myszka Miki i ona gada. No i już, no i sprawa załatwiona. Dzieci nie zastanawiają się nad tym, że nagle ona, ta mysz, jest jakimś poliglotą, bo można ją usłyszeć w wielu, mówiącą w wielu innych językach. Ale może ona jest poliglotą właśnie, więc taka dziedzina jak dubbing w życiu dziecka, potencjalnego odbiorcy tych animacji, nie istnieje. Rodzice tam są świadomi, tacy są ekspertami. Wiedzą, znają się na rzeczy, mówią: ojej, zobacz, to jest ten pan. Jaki pan? No ten pan, co tego króla Juliana zagrał. Nie no, ten pan nie mógł zagrać króla Juliana, tam to narysowane było, no ale... No ale on gadał głosem, mówił tam właśnie, i ten pan właśnie mówił. Jak ten pan mówił, ale po co ten pan mówił, kiedy to król Julian, jak chciał powiedzieć, to powiedział to, co... No, no i wiecie, robi się taka, drodzy słuchacze, taka kołomętna sytuacja.
1: A do tych kołomętnych historii jeszcze wrócimy. Jarosław Boberek jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałam, że pewnie często dostaje pan prośby, że ale niech pan coś powie jak król Julian, albo niech pan zaśpiewa jak król Julian.
2: No tak, a ja wtedy mówię, że halo, halo, momencik. Postać to nie jest tylko głos. To jest przecież całość. I to nie ja mówię, to mówi postać. Dlaczego ja mam ją okradać teraz i chodzić po świecie i się popisywać? Więc ja to robię często właśnie dla młodych odbiorców, ale z takim zastrzeżeniem, aczkolwiek właśnie, jak mówię, że robię, ale aczkolwiek niechętnie. Mhm. No i jeszcze mam ze sobą jeden argument, że tak do końca to ja nie jestem właścicielem tego głosu. Fizycznie tak.
1: Aha.
2: Ale licencyjnie nie. Nie mogę sobie tak chodzić i kłapać i mówić na lewo i prawo głosami moich postaci.
1: Ale co ma pan w umowie zapisane, że nie może pan używać głosu na przykład króla Juliana poza studiem?
2: No zarobkowo na pewno nie.
1: Nie, no to wiadomo, tak.
2: Publicznie? No też raczej nie.
1: Okay.
2: Niechętnie. No w jakichś takich zamkniętych sytuacjach, no to już jest to niesprawdzalne. Nikt mi niczego nie dowiedzie. Ale to nie jest takie proste.
1: Okej.
2: Okay. Jak król Julian miał poprowadzić kiedyś listę przebojów trójki, do czego doszło, to była cała figura do przeskoczenia w ogóle, do wykonania.
1: Okej, czyli pan tutaj, pan jako pan miał, jako właściciel tego głosu miał najmniej do powiedzenia.
2: No tak, ja mogłem wyrazić zgodę i powiedzieć, proszę bardzo, ja mogę to zrobić, no ale teraz trzeba dopełnić stosownych procedur, no, które w tym wypadku zostały spełnione i to się odbyło.
1: A czy często się zdarza, że dostaje pan właśnie propozycję zrobienia czegoś jako postać przez pana niegdyś odgrywana?
2: No tak, bo w ludziach jest taka ciekawość, no jak to jest tak, ojej, tak zobaczyć z bliska i mimo tego dysonansu poznawczego, no właśnie, żeby to się stało, żeby to, no niech pan coś, pan pokaże. No i znowu, to przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał.
1: Mm-hmm.
2: I czasem ma to bardzo normalny, zwyczajny, żeby nie powiedzieć kulturalny przebieg, no a czasami się odbywa z takim poklepywaniem, no jak to, nie wiem, właściciel krowy stoi i mówi, to moje to jest, tak, to moje, moja króweczka i ona muczy dla mnie.
1: Okej. Okay.
2: Więc, bywa czasem kontrowersyjnie.
1: Zastanawiałam się też jakby nad samym procesem pracy nad głosem w przypadku niektórych postaci, no bo chociażby Kaczor Donald też jest taki mega charakterystyczny. Mm-hmm. To w ogóle, nie wiem, czy pan sobie najpierw jakoś jakby wymyślił ten głos? Jak to wyszło,
2: ale
1: że on
2: był
1: tak
2: już wymyślony, okay, ja nic
1: dobra
2: nie musiałem wymyślać. Jak w wypadku większości głosów, ja często powtarzam, stając po tej drugiej stronie, czyli zajmując się reżyserią, mówię do aktorów, że głos jest rzeczą drugorzędną. On i tak się znajdzie.
1: Okay.
2: Ważniejsze jest wejście w świat tej postaci, wejście w jej buty, zrozumienie, co było motywacją, dlaczego tak się zachował, w jakim momencie ją spotykamy, tę postać.
1: Mhm.
2: Ponieważ to na ogół jest ze środka, to nie ma żadnego rozwoju, przebiegu. My nie poznajemy tej postaci, tak. Tu się zaczyna nasza historia. Od czegoś to się zaczyna, ale bardzo często jest tak, że to jest już w ogóle ze środka. Widzimy ją w jakiejś konkretnej akcji. Nasz bohater właśnie skacze z dachu, rozpina się nad nim czasza spadochronu i krzycząc coś tam leci. Coś go do tego doprowadziło. No i teraz musimy jakby zrozumieć, w którym momencie życia on jest. Czyli taka prawda wewnętrzna postaci musi zostać opanowana. No a potem sobie tylko głos do tego dorzucimy i lecimy na tym spadochronie.
1: No ale jednak czasami trzeba z tym głosem naprawdę porobić jakieś takie straszne wygibasy, nie?
2: No oczywiście, no robi się wygibasy, ale to się też tak dzieje. No tak się to dzieje, no. Jest jakiś jeszcze, nie wiem, jeden zmysł, który nas tam przez to przeprowadza. Świadomość aparatu mowy, świadomość tego, jak powstaje dźwięk, co tam wycisnąć, gdzie nacisnąć, gdzie odpuścić, żeby on brzmiał tak właśnie, a nie inaczej.
1: A to oczywiście nie koniec brzmienia głosu Jarosława Boberka, dlatego że już za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Porozmawiamy jeszcze o kilku bardzo ciekawych postaciach, które pojawiły się w karierze Jarosława Boberka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w centrum handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w centrum handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
2: Została ostatnia reklama.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo. Ulica Rynkowa 160.
0: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Tu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Jarosław Boberek, aktor, który znany jest oczywiście z roli posterunkowego w Rodzinie Zastępczej, oczywiście z króla Juliana, ale także z kilku innych ról, a przede wszystkim chyba z tych ról, które wykreował tylko dzięki swojemu magicznemu głosowi. I o tym dzisiaj w programie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o dubbingu, w którym to aktor działa już od naprawdę wielu, bo 30 lat. No i rozmawiamy o tym, co czasami niesie ze sobą praca głosem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: No to tak sobie też myślę, że skoro to nie jest taki naturalny głos, zdarza się panu zedrzeć po takich nagraniach?
2: Tak, zdarza się to, ale to znowu, to wszystko zależy od emocjonalności postaci, no i przede wszystkim sytuacji, tak, w której się ta postać znalazła. I na przykład, jeżeli nagrywamy grę wojenną, no i tam są dramatyczne na ogół przede wszystkim sytuacje i kończy nam się amunicja i zaatakował nas nieprzyjaciel i musimy ten atak odeprzeć, to wszystkie nasze reakcje, wszystkie zachowania, wszystkie wypowiedziane kwestie są w określonej sytuacji i emocji. No i tam nie ma nic przez pół. Tam się naprawdę prujemy, tam naprawdę walczymy o życie. Dubel za dublem, odsłona za odsłoną. No i jak to trwa, tak, nie wiem, ze 2 godziny z okładem, no to ten głos obrywa i potem jest taka sytuacja, że przychodzę na nagrania, właśnie zmieniam kolegę, który zakończył swoje nagrania i on wychodzi i mówi: cześć Jarek, no, życzę ci powodzenia, za 2 godziny będziesz mówił tak samo. No i tak, i to się dzieje, tylko że mamy na tyle wytrenowane te aparaty mowy, że gdzieś tam, jeszcze ewentualnie przy odrobinie jakiejś tam pomocy metod babcinych bądź zwyczajnej nawilżającej gardło tabletki, to wszystko wraca na miejsce i następnego dnia już jesteśmy u siebie. Ale wracając jeszcze na chwilkę do postaci Kaczora Donalda, to tak, to tutaj poprzeczka wisiała chyba najwyżej, jeśli chodzi o znalezienie tak zwanego głosu. Tylko ja go znajdowałem całe lata, bo jako dziecko ćwiczyłem sobie tego Kaczora Donalda, nie wiedząc po co. Znaczy wtedy wiedziałem, bo chciałem zaimponować swojemu dziadkowi, który był wybitny w różnych dźwiękonaśladowczych sytuacjach. No i ten Kaczor Donald był jakimś takim wyzwaniem i taką, no, wysoko zawieszoną poprzeczką. A potem po latach się okazało, że ta umiejętność ma swoją cenę i określone konsekwencje. No i tak się stało i tak się spotkaliśmy. No ja już wtedy byłem gotowy. Co nie znaczy, że ja jakby nie rozwijałem tego warsztatu kaczorzego, bo tak się działo. Tak, ja cały czas nad tym pracowałem, aż osiągnąłem stopień nasycenia w tym wypadku.
0: Kaczyzmu odpowiednim.
2: Tak. I teraz już wiem, gdzie, co tam trzeba naciskać, żeby to dobrze brzmiało, wiarygodnie.
0: Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, że ćwiczył pan sobie Kaczora Donalda, żeby zaimponować. Wydaje mi się, że on robi wrażenie rzeczywiście na wielu dzieciach, dlatego że ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mieliśmy właśnie wśród znajomych, wśród dzieci na podwórku takie próby, kto lepiej będzie udawał Kaczora Donalda. Bo on chyba jakoś tak po prostu fascynuje ten głos tych najmłodszych. Nie wiem, może...
2: Bo jest trudny, no.
0: No właśnie. Albo taki inny, no zupełnie, tak, od tego, jak biorą, się mówi.
2: Biorą jojo do ręki, no i nagle zrobią z tego jakiś wybitny instrument, no, na którym zaczynają grać. No. I to nie jest tylko zwykłe opuszczanie i podnoszenie tego kręcącego się kółka. No i gdzieś podobnie jest tu z tymi różnymi dźwiękami. No, ktoś potrafi naśladować przylatujący samolot, który jeszcze zrzuci bomby, a ktoś się zajmie Kaczorem Donaldem. No. Ja często spotykam takich ludzi, którzy mi chcą zaimponować. Ja też mówię: a tak, naprawdę? No i jest oczywiście od razu demonstracja. Mówię: wow, super.
0: A jak jest pan też reżyserem dubbingu, to jakby po której stronie pan się czuje lepiej, reżyserując daną rzecz, czy jednak biorąc w niej udział jako aktor?
2: Zdecydowanie po stronie aktorskiej, bo ja jestem aktorem.
0: No tak, ale też czasami włącza się w nas chyba taka potrzeba dyrygowania trochę.
2: Ja nigdy takiej potrzeby nie miałem, byłem po prostu namawiany, i, a że mam naturę empiryczną, więc no i chciałem również przez takie doświadczenie przejść. No więc zdecydowanie, znaczy, dostarcza mi to pewnego rodzaju satysfakcji. To też jest interesujące z punktu widzenia wyzwania, któremu trzeba stawić czoło. Więc no, dostarcza to satysfakcji, spoko, jest fajnie. Ale ja jestem aktorem i tu się nigdy nic nie zmieni.
0: A co robi taki reżyser dubbingu? No bo tak nam się może osobom, które po prostu słyszą, myślą sobie o tym, że no fajnie, no wyreżyseruje, mówi ludziom, jak mają grać, tak? No ale jakby jeszcze chyba jakoś te głosy trzeba dobrać. To też jest zadanie reżysera?
2: No tak, reżyser już w pierwszym momencie stoi za tak zwaną obsadą.
0: Aha.
2: I no w zależności od rodzaju produkcji, czy ona jest obarczona koniecznością przeprowadzenia castingu, czy nie, no to tak się rozpoczyna nasza wspólna podróż z aktorami, więc albo ja robię już tę obsadę, bo mam takie moce sprawcze, albo jestem zmuszony, czy no istnieje konieczność przeprowadzenia castingu i te decyzje już kto inny podejmuje, producent za oceanem, czy gdziekolwiek skądkolwiek ten film do nas dotarł. No więc mówię, jeżeli przechodzimy przez casting, no to znowu ja proponuję osoby, które moim zdaniem powinny zostać zaproszone do tego castingu. Ja, reżyser. No i tu się rozpoczyna pierwsza współpraca. Ja wprowadzam aktorów w historię. Opowiadam im o tych postaciach. Co muszą wiedzieć, no i ziub. Potem przychodzą decyzje, pomniejsze role, mniejsze i jeszcze mniejsze, to już leżą w gestii reżysera. Mówimy to zawsze tu, jeśli chodzi o ten casting, o głównych postaciach. No i a reszta jest udziałem reżysera, on sobie tam te drużynę kompletuje.
0: A jak dokładnie jest to możliwe, no to o tym porozmawiamy już dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Dziś w Alei Sław Radia Pogoda. Naszym gościem jest Jarosław Boberek. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale bardzo często Jarosław Boberek nie tylko jest aktorem, ale także chociażby reżyserem dubbingu. I właśnie o tym drugim, może trochę mniej znanym zadaniu naszego dzisiejszego gościa rozmawialiśmy.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Reżyser jest, powinien być takim omnibusem, taką i stacją paliw, i bankiem informacji. No, musi być przygotowany do tego, wiedzieć co, gdzie, w której trawie co piszczy. No i przede wszystkim musi pilnować. Znaczy dobrze jest, jak ten reżyser nie przeszkadza, bo jak on i też musi mniej gadać niż ja w tej chwili. Za dużo nie można też gadać. Dwa słowa wprowadzenia, to na co największy kładziemy nacisk i tyle. Puszczamy oryginał i tam jest najcenniejsze źródło informacji. No i teraz reżysera zadaniem jest to, by postaci ze sobą gadały, bo każdy aktor nagrywa osobno.
1: No właśnie.
2: I oni się nie spotykają razem, tak jak kiedyś było przy mikrofonie, i nie mogą być wzajemnie dla siebie inspiracją. No więc to jest już zadanie reżysera, żeby to wszystko było na tym samym poziomie, żeby, jak my to mówimy właśnie, żeby postaci gadały. Żeby to było na tym samym poziomie emocjonalnym, żeby, no żeby się te postaci nie minęły. No i tyle, no. Jak wszystko jest w porządku, to reżyser siedzi cichutko, się w ogóle nie odzywa. I tak jest w ogóle, i to jest najlepszy reżyser. No ale jeżeli nie osiągamy zamierzonego efektu, a wiemy, do czego aspirujemy, no to trzeba teraz spróbować znaleźć drogę wspólnie, żeby to osiągnąć.
1: I wtedy reżyser musi się już odezwać.
2: No tak, tak, tak, tak. No. I wcale nie jest łatwo takiemu reżyserowi, aktorowi, bo no bo on gdzieś tam z tyłu głowy ma ten efekt, do którego chciałby, żebyśmy zmierzali, do którego aspirujemy. No i tu już znowu pojawia się tak zwana szkoła i sztuka kompromisu. I też trzeba podjąć decyzję. Zdobędziemy ten szczyt, o którym nam chodziło, czy wystarczy nam podejście tam do tej wysokości i też będzie dobrze.
1: Okej.
2: No i już, no i to jest całe zadanie reżysera.
1: Tak sobie myślę, że dubbing w takim razie to takie trochę aktorstwo jednego aktora tak naprawdę. Skoro jakby w pewnym sensie no, każdy gra osobno, nikt z nikim nie wchodzi w taką prawdziwą interakcję w czasie...
2: aktorstwo wielkiej wyobraźni.
1: Aha.
2: I żebyśmy sobie uświadomili po pierwsze, w czym bierze udział nasza postać, i ją tam odpowiednio umiejscowili w tej całej układance i w tej konkretnej zadanej sytuacji. No i świadomość tych wszystkich składowych elementów, które się połączą w jeden, czym to będzie skutkowało, czym to wystrzeli, no to to nam buduje te przynależność do jakiejś tam zbiorowości. Bo tam nikt na solówce nie występuje. To znaczy na solówce w momencie, kiedy to się technicznie odbywa, kiedy aktor nagrywa, ale on z tyłu głowy ma, że tu idzie z nim do boju cała armia. Że on ma po drugiej stronie jakiegoś interlokutora, kogoś, kogo, nie wiem, kocha, nie lubi, chce go zjednać, chce go bliżej poznać i tak dalej. No, normalne, czyste sytuacje z życia wzięte. Ale no pewnie no są monologi, no ale coś też za tym stoi, jakieś wspólne doświadczenie, jakaś wspólna batalia, porażka, sukces, whatever. Więc to ten i ból istnienia, czy radość istnienia też w tym monologu, mimo że jesteśmy tacy samotni, to też tam musi być. No. Tak naprawdę to jest taka normalna robota aktorska, która się odbywa w ramach pewnych reguł i pewnej takiej ciasnoty gorsetu, w który się trzeba wbić. To nie ja wymyśliłem ten gorsecik. Ja to powtarzam po wybitnej aktorce, ale może nie będę jej imienia wymieniał, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym ją tutaj przywoływał. W każdym razie, tak, taki przykład tego gorsetu to jest dobry przykład, bo nie każdy lubi, jak jest mu tak trochę ciasno. Mm-hmm. Ale to, że jest trochę ciasno, to nie znaczy, że ma być niewiarygodnie i że możemy się teraz tym zasłaniać i mówić, no nie, no ale ja miałem tak trudną sytuację, bo to... Nie, no skoro się tego podejmujesz, to co mnie to obchodzi, że to jest dubbing, że już masz jakby narzucone pewne rzeczy i... No, tak, no bo tak to się odbywa.
1: Taka robota.
2: Ale masz być prawdziwy, no. Mhm. Jak jesteśmy nieprawdziwi, to nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy.
1: To prawda.
2: A to wtedy przestaje nas obchodzić od widzów. No i tyle.
1: Ale jednak, czy aktor ma trochę, czy pan ma większą satysfakcję, gdy jednak na scenie, występuje pan na scenie, w teatrze i gdy widzi pan publiczność, która jest tam na żywo i reaguje od razu po tym, co się dzieje?
2: No więc, no... No taka jest specyfika pracy w teatrze. Mhm. I to ja bym oczywiście nigdy nie chciał z tego miejsca zrezygnować. Uczęszczam jako aktor w to miejsce zawsze z radością i przyjemnością. Ale to nie jest coś, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Mhm. Więc jak już mówiłem, no cenię sobie to, że mogę ten zawód uprawiać na wielu polach. Ale oczywiście, no teatr znowu ma swoje prawa, reguły, schematy, my za które tak bardzo kochamy tę robotę. Mhm. I super jest mieć od razu zwrotną, tak? Przystępujemy do egzaminu i od razu są oceny. Ale na niektóre trzeba poczekać i to dość długo. I teraz muszę pani powiedzieć, że przez te lata, jak mi ktoś tam policzył 30 lat, tak? Uprawiania dubbingu. Mhm. No trochę się naczekałem, ale powiem szczerze, że warto było, bo jakaś taka jest teraz tendencja w świecie i są ludzie jakby, nie wiem, po jednej szkole, mimo że tak różni z różnych środowisk, którzy mówią mi jedno zdanie: dziękuję panu za dzieciństwo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagrodą jest to zdanie: dziękuję panu za dzieciństwo, czyli bomby w celu, czyli coś się odbyło bez mojej kompletnie świadomości. Mm-hmm. Ja po prostu idę do roboty, rzucam na szale wszystko, co tam mam, i staram się jak najlepiej tę robotę wykonać. Dostaję za to pieniądze i wszystko się zgadza. Ja uczciwie do tego podchodzę, dostaję bardziej lub mniej uczciwe za to wynagrodzenie. Jest mi dobrze. Ale jak bardzo mi jest dobrze, kiedy nagle przychodzi do mnie taka zwrotna po wielu, wielu latach, i to jest wow. Mm-hmm. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wypowiadane w bardzo małej odległości, kiedy gdzieś na kogoś wpadnę, kto ma potrzebę wypowiedzenia tego, jakiś z dużego dystansu, bo gdzieś ktoś z odległości zobaczy i krzyczy: panie Jarku, panie... No to jest niesamowite, tak? Jest... takie piękne... Taka najpiękniejsza zwrotna, jaką można sobie wymarzyć, no.
2: Ale też chyba, jeśli chodzi o zwrotną, to tak zakładam, że sporo zwrotnych, bardzo pozytywnych, miał pan po postaci posterunkowego w rodzinie zastępczej.
1: No tak, tak, to prawda. Czasem mnie to dziwiło, ale...
2: Dlaczego?
1: W wypadku funkcjonariuszy policji, którzy nie znielubili mnie za to krzywe zwierciadło, w jakim się pojawiła ta postać, a w efekcie świat policji. Ale trzeba mieć też dystans i świadomość, że to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki wątek komediowy w serialu rodzinnym, familijnym. Więc tu nawet miałem sympatię po stronie tej mundurowej.
2: Czy to oznacza, dopytam, że udało się uniknąć mandatu za coś?
1: Bo tak to brzmi. Jak zasługiwałem na to, byłem pouczany i z pokorą przyjmowałem te pouczenia.
2: Okej.
1: No bo na nie w pełni zasłużyłem, skoro już dochodziło do interwencji. Ale nie, to nie zawsze tak jest. Boże, trzeba płacić swoje rachunki i ponosić konsekwencje swojej niejednokrotnie głupoty. Ale mówimy o sympatii, więc ta również była. Ta przygoda z posterunkowym była dla mnie ogromnie cenna. Nie tylko dlatego, że tak mnie ludzie polubili, ale to był dla mnie ogromny, przeciekawy poligon doświadczalny, taki aktorski. Mhm. To było wspaniałe doświadczenie. Pracy przed kamerą, z wybitnymi aktorami, z wybitnym scenariuszem. Czegoż może chcieć więcej młody, upierzający się dopiero aktor.
2: Gdy pan właśnie wtedy dołączał do tego projektu, to mówi pan o tym, że scenariusz był świetny, obsada aktorska była świetna, ale pan miał świadomość, że to w ogóle aż tak się wpisze w taki odbiór społeczny?
1: Nie, nikt
2: tak pozytywnie
1: nie miał takiej
2: na
1: świadomości.
2: Tyle lat?
1: No to jak zwykle przy nowym otwarciu, nowym projekcie jest cała masa znaków zapytania. Mhm. I wiadomo było, że trzonem będzie rodzina Kwiatkowskich, wokół której będą jakieś krążyć satelity. Jednym z nich był posterunkowy. Ale nie wiadomo było, w jakim rozmiarze, czy on się przyjmie, czy nie, czy to będzie tylko jakaś tam jednorazowa sytuacja, za którą potem podziękujemy. Ale po trzech pierwszych pilotażowych odcinkach główny scenarzysta dostał od produkcji informację pisać dla posterunkowego.
2: Okej.
1: No więc znowu kolejny jakiś zdany egzamin, fajnie. Będę chodził do roboty,
2: Obronił pan wtedy postać posterunkowego.
1: No tak, jakoś tak się udało, ale sam w tym nie byłem, tak? Mhm. Więc to też jest kwestia proporcji, wyważenia, znalezienia się, podpatrzenia, brania z innych, te puzelki muszą do siebie pasować, nie? Więc takie pójście na jakby po swoje to też nie jest rozwiązanie, bo to może być, wie pani, klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. Mhm. Ale tu wszystko się ładnie wyważyło, zsynchronizowało, dopasowało, jak widać, i trwało ponad 10

0: Tak się zastanawiam, ponieważ potem też pan czasami grał policjantów. Czy te propozycje przychodziły w związku z postacią posterunkowego? Jak pan myśli?
1: Nie, myślę, że nie, bo to, no, owszem, grałem wielu, wielu mundurowych. Nie tylko policjantów, ale policjantów również wielu. No taką mamy pracę. No. Pewien schemat się powtarza, powiela, ale za każdym razem wchodzimy do innej rzeki. No to za każdym razem to jest inne rozdanie. I moją, przede wszystkim moją ambicją było jakby odróżnianie jednej postaci policjanta od kolejnej. No i są na to różne sposoby, metody, no, począwszy od elementów zewnętrznych, jak i elementów psychicznych. No, tak jak się buduje postać. Bez względu na to, jakie ta postać reprezentuje środowisko, no. To musi być prawdziwe, to musi być adekwatne, to musi pasować do całości, no to musi sprostać potrzebom i wymaganiom pomysłu, scenariusza, całej produkcji. No.
0: Abstrahując od jakby potem upodobań publiczności, czy pan myśli o jakichś swoich postaciach z większą sympatią niż o innych? Ma pan jakieś ulubione swoje role?
1: No pewnie, że tak. No to są momenty, kiedy się po prostu zamyka oczy i szybko się przez to przechodzi, żeby jak najszybciej mieć to za sobą i najlepiej zapomnieć. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Więc bardzo często trzeba po prostu połknąć nie swoją żabę, ale no po to, żeby... No, żeby w ogóle być, żeby egzystować, żeby funkcjonować.
2: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Jarosławem Boberkiem. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Przypominam, że słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Są czasem takie propozycje nie do odrzucenia, z którymi nam naprawdę nie jest po drodze, ale trzeba swoje ambicje schować tam głęboko do szufladki i się rozpędzić, przez to przejść. Wow. Mamy to i już, ale no, a ulubione są jak najbardziej, no, posterunkowy między innymi należy do tych postaci, do tych ról. Jak już mówiłem, to był wspaniały dla mnie poligon doświadczeń. Mhm. W postaci posterunkowego, którego trzeba było wymyślić i potem konsekwentnie prowadzić, no i przede wszystkim rozwijać, to mieściło się wiele, wiele innych postaci, bo on był tak szurnięty, że on się co chwilę wcielał jeszcze w kogoś i tam dzięki scenarzystom postrunkowy był i skinheadem, i wróżką, i sprzedawcą, i włoskim karabinieri, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, żeby bardziej wystrzelić w kosmos, to wymyśliliśmy, mieliśmy taki pomysł z Tomkiem Detkiem, żeby akcja się działa w sferze snów. Mhm. I że nasi bohaterzy śnią, a tam już można zapakować wszystko. No więc to było kolejne wyzwanie, super. Więc tak, ja o tej postaci myślę bardzo, bardzo dobrze i bardzo ciepło. Mhm. Bardzo lubię Świtalskiego z Watachy. No, znalazłoby się parę takich postaci. Julian taką postacią jest. Elling ze sztuki o tym tytule. Zagrałem tego tytułowego Ellinga u boku Tomka Karolaka i Tomasza Kota i Moniki Pikuły i Oli Popławskiej. To super też była przygoda i super wyzwanie. Sztuka powstawała na bazie naszych improwizacji, które trwały ponad 2 miesiące, mhm, zanim powstał ostateczny scenariusz. Więc to też była taka nietypowa praca, nowy sposób podejścia do tej aktorskiej roboty. A potem koszmarem było nauczenie się wszystkich kwestii, które wzięły się w sztuce właśnie z naszych improwizacji. I powtórzenie tej składni, tej konstrukcji, żeby widz miał wrażenie, że my dalej improwizujemy. Mhm. To był koszmar. Tam te wszystkie powtórzenia, wszystkie zająknięcia, potknięcia, które już były założone w scenariuszu. To wszystko trzeba było odtworzyć. No. Więc to też wspaniałe doświadczenie i taka rola, którą ogromnie ciepło wspominam. Wszystkie role, które były u boku wybitnych aktorów, na których mogłem patrzeć i mogłem ich doświadczać i mogłem się nimi zachwycać. I mogłem próbować zrozumieć, bo to nie zawsze się udało, skąd u niego to albo tamto i jak on do tego doszedł. Jak fenomenalnie wymyślił coś i jacie, to genialne. No i to ja sobie brałem potem, tak, w swój warsztat, sposób poszukiwania, budowania roli w taki nieoczywisty. Bo naprawdę miałem przyjemność spotkać największych aktorów, którzy niestety nas już opuścili. Niektórzy jeszcze są i niech Bozia da im jak najdłuższe z nami przebywanie. Więc te chwile, te role, to co by tam z tacą i kieliszkami wchodził, to jest też wspaniałe doświadczenie móc spotkać w pracy takich wybitnych aktorów.
2: Powiedział pan taką rzecz, że czasem grał pan coś, o czym, że tak ujmę, chciał pan zapomnieć już za chwilę. A czy jeszcze ma pan jakieś takie marzenia aktorskie? Że chciałby pan kogoś konkretnego na przykład jeszcze zagrać?
1: No właśnie, jestem bardzo często o to pytany, bo gdzieś tam się pojawia w głowach widzów taki schemat, że aktor pewnie taki jeszcze nie do końca zaspokojony, ma jakieś tam swoje marzenia, że tu na pewnym etapie rozwoju kariery zagrałby Hamleta, potem by zagrał Macbetha, a potem w końcu Króla Lira.
2: Okej.
1: Ja nie mam takich marzeń. Dla mnie ważne jest to, co tu i teraz. i ogólne marzenie jest jakieś takie, które mi towarzyszy, że chciałbym zagrać jakąś taką porządną, mięsistą rolę w filmie. Mhm. Taką, gdzie trzeba by się zmierzyć z dużym wyzwaniem. Ale ja tego nie potrafię nazwać. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki wysoki, przystojny blondyn w prochowcu, który idzie ulicą zamyślony i tak go pierwszy raz widzimy, a potem okazuje się on Batmanem albo Iron Manem. Nie, no nie mam takich marzeń. Ale no wszystko coś, co by było otwarciem kolejnych nieotwartych drzwi, coś, co by było wyzwaniem, coś, co by pobudziło mnie do kolejnej jakiejś aktywności. No to tak, no takie ogólne marzenie to ja mam przed kamerą.
2: Ale gdy ma się tak wielkie, naprawdę doświadczenie aktorskie, to jeszcze coś może być wyzwaniem?
1: Wszystko, każdy dzień.
2: Okej, to tutaj mam wrażenie, że to jednak taka była odpowiedź ugładzająca.
1: Nie, nie, bo tak jest naprawdę. Nie ma co tego jakoś tam specjalnie, myślę, pompować, bo no, jak mi się cały czas pali, tak? Nie powiem gdzie, ale jak przestanie mi się palić, jak się już wypalę, no to trzeba będzie zmienić te zabawki i bawić się innymi klockami, ale nie wyobrażam sobie, póki co by do tego doszło, kiedykolwiek. Nie wiem, co musiałoby się stać, by doszło do jakiegoś takiego, jakiejś takiej przełomowej zmiany. Więc no, każdy dzień jest wyzwaniem. Dzisiaj robię to, dzisiaj robię tamto. Jadę do studia, nagrywam coś tam. Jest kolejna kampania reklamowa. To nie znaczy, że ja jakoś tak tym obłędnie żyję. Nie, tu się korzysta z, jak pani mówiła, z wieloletniego doświadczenia. No i się po prostu chodzi do pracy. Są takie punkty, takie kamienie milowe. Takie momenty, kiedy no, wypada się zatrzymać i głębiej pomyśleć, wejść głębiej w strukturę propozycji. No i takie doświadczenia również za chwilę przede mną, więc no dzieje się i niech się dzieje. No.
2: No to w takim razie życzę, żeby się działo jeszcze więcej, albo żeby się działo według potrzeb.
1: O właśnie, bo tak, bo od nadmiaru niejednemu głowę urwało, więc tak, niech to ma ręce i nogi i sensownym będzie.
2: Jarosław Boberek dziś był moim i Państwa gościem w Aleisław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Została ostatnia reklama.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Reklama.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy. Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
7: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów. Dlatego ZKZL, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 m kwadratowych, a największy aż 216 m kwadratowych. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulamin aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
6: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12. Czas na centrum Poznania będzie o ważnej inwestycji.
8: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej, a taką kontynuacją programu Centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
6: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
3: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
6: I gdzie pani posadzi?
3: Generalnie sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam. Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek i muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
9: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
6: I tu widzę też w rękach nasionka, tak?
9: Tak, łąka kwietna.
6: A lubią panie miód?
9: Bardzo, tak, zgadza się.
10: Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
9: Dokładnie, za to samo.
11: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
6: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
11: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że a wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie o wiele lepiej.
12: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa. To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować tą przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
13: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
6: I dzisiaj też rośliny, tak?
13: No oczywiście, drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
14: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły raz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
6: Jest to bezpieczne?
14: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można mają tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
6: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
14: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
6: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
15: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek. Już jedną jarzębinę mam z 2 lata temu posadziłam. To już jest taka duża jak ja. I bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się. Właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem, także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
6: Co tutaj pani podziwia?
16: Szukam matki pszczelej.
6: No właśnie, jak idzie?
16: No na razie słabo. Jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
6: Sporo tych pszczół widzimy.
16: No to jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
17: To jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
6: I szukamy matki.
17: Już? O, szybko, bo jest szybka. Tutaj u góry chodzi.
6: Jak ją rozpoznać?
17: Ona jest większa, jest dłuższa.
6: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
17: Jak zawsze.
6: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
18: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych, tak.
6: A lubi pani miód?
18: Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód, no to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność, no samo dobro z miodu.
6: Widzę, że aż 2 roślinki pani ma.
18: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost, czy też owad, więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane
6: stoisko. To niech pani może wyjaśni, czym jest.
18: To jest porost. Powiem szczerze, myślałam, że owad. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje jak są te lasy w słoikach na przykład. I one mają takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To jest, dobrze mówię, koleżanka.
17: Co takiego?
18: Ten chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
17: w tych lasach w słoikowych.
18: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
6: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
18: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest teraz bardzo modne.
6: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
18: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
17: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
6: Że może
18: tak. No i poza tym, no generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
6: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach roślina.
19: Oczywiście, dla pszczółek.
6: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
19: Nie, przy pszczółkach, przy stawie, tak, tato? Przy stawie, bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
6: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
20: No od niedawno, bardzo niedawno, żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata, no nie wiadomo jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno nam starczyć, ale zobaczymy co się będzie działo.
17: Rozwija się.
6: Wszystko. A te ule tutaj w Wielkopolsce.
20: Tak, tak, w Wielkopolsce.
6: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
20: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przyjdę na emeryturę, sobie kupię ule. Lubię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i tak on mi zrobiły niespodziankę. Skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi dwa ule.
6: Ale historia.
3: Tak. Z całym wyposażeniem. Także tata był zaopatrzony wszystkim.
20: Z całym wyposażeniem. I przywiozły ule i teraz te dwa ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
6: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
3: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musimy mieć dużo miodu.
6: No i do czego ten miód?
3: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry i jednego brata. Tak, więc mamy dużą, dużą rodzinę.
20: I to, nie handlujemy tym, nie, tylko tak dla siebie.
16: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi. No tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
3: Alternatywa dla cukru i dla lepszego odżywienia się.
20: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo zaczęła mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
6: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
20: Muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
3: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
6: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
0: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
6: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
0: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
21: Justyna Litka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
6: To co, stało się, udało się?
21: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływania, niewykrywalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej, co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
6: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
21: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać, właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
6: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
21: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i jej nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
6: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
21: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy. Tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
6: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
21: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym ciężarem, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
6: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
21: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
1: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
6: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
1: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
6: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
1: Tak, to jest te dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
6: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą opieką poznańskich ośrodków sportu?
1: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytermomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach w różnym układzie, nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
6: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
5: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
6: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
5: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
6: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz. Na uroczystość przybyło sporo poznaniaków.
2: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej. Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski. I myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy. No to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, wieża widokowa, Wzgórze Przemysła, to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król Polski. Król Polski Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
7: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
6: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
7: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
22: Jest naprawdę przepiękny, szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
23: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
24: Dziękuję bardzo.
25: Bardzo ładny. Jesteśmy zachwyceni.
24: Podoba się?
25: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
8: Bardzo mi się podoba, przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
6: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. Znajdujemy się na wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się. Stało się, można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje

0: Rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy, rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
1: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: I stało się.
1: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem i ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
3: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
4: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest ten pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
5: Oczywiście, że robi wrażenie. On na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawiam na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej Króla Przemysła, o którym mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania, powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
3: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
5: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim i myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
3: A w ręku?
5: A w ręku ma berło, ma też, i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęci majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być. Jestem z tego bardzo zadowolony.
6: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Legni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nikt nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa. Nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd, odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
7: Pomnik jest wspaniały. Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystów, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
3: No właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i
7: koń jest w ruchu, ekspresja. Właśnie. I król też, proszę pana, król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
3: I patrz patrzy na miasto.
7: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domowę.

0: Menę.
1: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
0: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
2: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochałam tego rzeźbiarza, który to zrobił.
3: Również nam się podoba, jest monumentalny.
1: A gdzie ten król patrzy?
3: No na miasto patrzy chyba, na rynek, na stary rynek, tak.
1: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła, a teraz okolice Poznania.
4: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza pojazdu. Mundurowi postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem szybko rozwiało wszelkie wątpliwości. Urządzenie wskazało niemal promil alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie był koniec. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 36-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego nieodpowiedzialna podróż zakończyła się zatrzymaniem, a Fiat Punto został odholowany na policyjny parking. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa oraz poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie. To jednak najmniejsze konsekwencje, jakie go czekają. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 36-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
5: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak, Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
5: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie starego zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze starym zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
1: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
5: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów, będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji, będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji, będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
1: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym magazynie będzie kolejowo, muzycznie, ale też zabiorę Was do osiedlowego domu kultury pod Lipami, to oczywiście na poznańskich winogradach. Zapraszam na szczegóły. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, dworzec letni w Poznaniu. Właśnie stamtąd wyruszył niecodzienny pociąg. Byłem na miejscu.
6: Ja jestem kierownikiem działu obsługi publiczności Filharmonii Poznańskiej, Bernadeta Gliszczyńska. No znakomicie, własny pociąg. Piękny koncert. Przyjechała już artystka.
7: Dzień dobry, nazywam się Piotr Walczak, jestem szefem promocji i marketingu Filharmonii Poznańskiej.
1: No i właśnie, taka niecodzienna okazja dzisiaj z Poznania do stolicy.
7: Mamy niecodzienną okazję. Po pierwsze to koncert Filharmonii Narodowej, naszej Filharmonii Poznańskiej. I dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi udało nam się dojść do konsensusu i podróżujemy tymi kolejami właśnie do stolicy. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi podjęliśmy wspólnie decyzję, że jesteśmy w stanie przedstawić zarówno nowe możliwości, zarówno dla kolei, jak i nowe możliwości dla Filharmonii, które się otwierają dzięki najróżniejszym właśnie kolejowej współpracy. Będzie głośno, będzie estetycznie i będzie z klasą.
8: Wojciech Nętwich, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. No tak, spotykamy się na dworcu, by specjalnym pociągiem kolei wielkopolskich partnera Filharmonii Poznańskiej pojechać na koncert. Rzeczywiście, muzyka ma to do siebie, że ludzi uszlachetnia, czyni lepszymi, zbliża ludzi, może to jest najważniejsze. No i Filharmonia Poznańska czyni to od lat. My zbliżamy poprzez muzykę ludzi z różnych środowisk, z różnych instytucji, a że współpracujemy i to nie tylko są nasi sponsorzy z różnymi instytucjami, no to jedną z takich instytucji jest od pewnego czasu, są obchodzące właśnie jubileusz 15. rocznicy powstania Koleje Wielkopolskie. Jedne z najważniejszych kolei, jak mi powiedziano, w Polsce i nie wątpię. W związku z tym, że współpracujemy z sobą, no tak nieskromnie zapytałem, a może byście nas tak zawieźli na jeden z koncertów w Warszawie? Nawiasem mówiąc, w tym roku Filharmonicy Poznańscy trzykrotnie grają w Filharmonii Narodowej. No i tak to się zaczęło. Specjalny pociąg już podstawiony, ale także, i to jest to łączenie ludzi, także jadą z nami członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej oraz członkowie Przyjaciół Kolei Wielkopolskich. Także w ten sposób poprzez muzykę łączymy ludzi. I to jest jedno z naszych takich haseł przewodnich. Muzyka łączy ludzi, uszlachetnia, ulepsza.
1: Dzień dobry. Panie tutaj...
3: No koniecznie w tę podróż. Z naszą orkiestrą najlepszą na świecie.
1: Jakie nastroje?
3: No doskonałe.
9: Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość wyjazdu z naszą orkiestrą, bo nie jest to pierwszy nasz wyjazd. Jesteśmy fanami Filharmonii i jeździmy za orkiestrą.
1: I fanami kolei trochę chociaż?
3: Tak, no tak.
9: Rodzice byli kolejarzami, tak się składa. Całe życie przepracowali na kolei. Także dobrze pan powiedział.
1: Tutaj w Poznaniu?
9: Tu w Poznaniu, tak jest.
10: Mój tatuś w Wałczu, ale tutaj związany z Poznaniem, był kolejarzem do końca, także podwójna dla nas przyjemność. Nie tylko muzyka piękna, ale sentymentalna podróż. Zwłaszcza takim pociągiem.
3: No radość jest ogromna, to widać chyba, bo rzeczywiście to jest taki trochę inny pomysł, wspaniały, takiego wyjazdu wspólnego właśnie koleją, uwaga na parasol. I no tak jak już powiedziałam, uwielbiamy naszą orkiestrę, jest fantastyczna, zresztą program w Warszawie też jest bardzo dobry. No i to zawsze jest taki moment doskonały.
11: Super, super zadowoleni jesteśmy.
12: Nastroje mamy, prawda Halinka?
13: Tak, mamy.
1: Muzyczne?
13: Muzyczne też.
1: Dzień dobry, państwo wybierają się w tę podróż?
14: Ja akurat żegnam orkiestrę uprzejmie, nie wybieram się w tę podróż, ale trzymam kciuki i pracowałam przy organizacji prób, także mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały.
15: A ja się wybieram, Łukasz Borowicz, dyrygent, po angielsku conductor, czyli no tutaj wszystko jest na miejscu.
1: To wyjątkowy muzyczny pociąg dziś będzie.
15: Tak, jedziemy ze wspaniałą muzyką w wykonaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej do Filharmonii Narodowej, gdzie gdzie gościnnie występujemy regularnie. Cieszę się, jest z nami fantastyczna solistka Anastazja Kobekina, która zagra fenomenalny koncert łączący różne style jazz, pop, wręcz i najróżniejsze gatunki muzyczne Friedricha Guldy, wielkiego austriackiego jazzmena i pianisty klasycznego, a w drugiej części przeboje symfonicznej muzyki francuskiej XX wieku lub tuż przed XX wiekiem skomponowane. Także duży koncert symfoniczny. No i trzeba przyznać, że z takim rozmachem jak my dzisiaj, to chyba żadna orkiestra do Warszawy nie przyjeżdżała. Rozmawiałem z kierownikiem pociągu przed chwilą. Wszystko jest zaplanowane, łącznie z naszą szybkością przejazdu. No wszystko gotowe. Ale Poznań się lubi z Warszawą. Zresztą w naszym muzycznym środowisku od dawna te kontakty są. Dopiero co wróciliśmy z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej z festiwalu beethovenowskiego.
16: Marek Nitkowski, Koleje Wielkopolskie. Udostępnienie pojazdów, udostępnienie pociągów nie tylko dla dowóz do szkoły, do pracy, ale także promowanie kultury, promowanie różnych form artystycznych. Wspaniała Filharmonia Poznańska właśnie ma do dyspozycji nasz pociąg.
1: To już chyba tradycja, że Koleje Wielkopolskie mają pociągi specjalne, bo to już kolejny, już trudno nawet zliczyć, ile tych...
16: Tego kolejny pociąg muzyczny, bo przecież Bluza Express, który już w lipcu pojedzie, czy też tematy związane właśnie z wizytą szkół i jakichś muzycznych rozwiązań w czasie podróży, no to dzisiaj weszliśmy najwyżej, czyli Filharmonia Poznańska, oddajemy pociąg do dyspozycji.
1: Powiedzmy też o pociągu historycznym, który jeździ.
16: Po pierwsze, od wielu, wielu lat nie opuszczamy 26 grudnia i przyjazd mistrza Paderewskiego. To są Koleje Wielkopolskie przy współpracy z parowozownią w Olsztyn. Pociągi związane ze zwycięskim powstaniem wielkopolskim to także nasze zadanie. Historia, za chwilę będzie jeździł pociąg oznaczony symbolami gnieźnińskimi i Bolesławem Chrobrym, który za chwilę będzie jeździł pomiędzy Gnieznem a Jarocinem.
1: Pociągi specjalne w Wielkopolsce cieszą się sporym zainteresowaniem. W naszym magazynie przeniesiemy się teraz na poznańskie winogrady, a dokładnie do tamtejszego osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Ze mną właśnie teraz
17: Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Co szykujecie w tym pięknym sezonie majowo-czerwcowym, tak bym powiedział, bo powiemy o tym, co jeszcze w maju i co w czerwcu.
17: Dokładnie tak. Chciałem wszystkich miłośników sztuki, architektury, projektowania wnętrz, w ogóle estetyki, zaprosić do galerii pod Lipami, gdzie obecnie wiszą prace, projekty studentów drugiej pracowni plastycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa z okazji 20-lecia działalności prowadzenia tej pracowni pani profesor Lipowicz, na której możecie sobie pooglądać, podziwiać makiety, które wykonywali studenci oraz spojrzeć na planszę, na to, jakie wizje na przyszłe budownictwo, przyszłe wnętrza mają młodzi studenci tego kierunku.
1: Naszym słuchaczom przypomnę, że ta wystawa cały czas do zobaczenia w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
17: Dokładnie tak, także zapraszamy. Osiedle pod Lipami 108, a galeria pod Lipami. Jest co oglądać. Ja już teraz pragnę Państwa zaprosić 29 maja na kolejny wernisaż, który odbędzie się w galerii pod Lipami. Będzie to wernisaż wystawy pani Grażyny Sroczyńskiej, Jak w obiektywie, część druga. Dlaczego część druga? Pani Grażyna wystawiła swoje prace po raz pierwszy w życiu, zaczynając malować na emeryturze. Jest matematyczką i rozwinęła swój skill. Z takich ciekawostek poznała nawet podczas wernisażu swoją obecną miłość. Także drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie kogoś poznać, chcecie przy okazji jeszcze poznać kogoś w towarzystwie sztuki, zapraszamy do nas, do Galerii pod Lipami.
1: Jak to się mówi, taka historia z happy endem.
17: Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, pani Grażyna wybrała nasze miejsce jako swoją drugą, pierwszą wystawę, także jest nam niezmiernie miło. Ja też tutaj mogę zachęcić wszystkich z Was, drodzy słuchacze, którzy malują, tworzą rzeźby, którzy chcą na przykład przeprowadzić u nas jakieś zajęcia, czy czy też spotkania do kontaktu z Domem Kultury pod Lipami. A jeszcze raz przypomnę, 29 maja o godzinie 18, wstęp wolny, Galeria pod Lipami, zapraszam serdecznie.
1: A co w czerwcu? No bo czerwiec kojarzy się z Dniem Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowaliście jakieś wydarzenia z tej okazji?
17: Dokładnie tak, nie mogliśmy zapomnieć o dzieciach, które są naszą przyszłością. I 1 czerwca w godzinach od 12 do 16 na Alei Lipowej, znajdującej się przed budynkiem Domu Kultury, przygotowaliśmy dla Was, najmłodsi, moc atrakcji. Wraz ze sportowym firtlem pojawią się u nas dmuchańce, gdzie będziecie mogli wyskakać swoją pozytywną energię. Pojawi się też wata cukrowa darmowa dla Was, popcorn, budka 180 stopni oraz nasi prowadzący zajęcia. Więc jeżeli może dzieciaczki chciałyby spróbować swoich sił w czymś nowym, zapraszamy. Będzie można porozmawiać, będzie można troszeczkę podziałać z naszymi instruktorami i być może od września będziecie chciały uczestniczyć w tych zajęciach, także zapraszam głównie pewnie dziadków, ponieważ rodzice będą jeszcze w pracy, żeby przyjść z pociechami do nas i świętować wasze wspaniałe święto. Przypominam, że całe to wydarzenie jest darmowe, także serdecznie zapraszam. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji.
1: Co jakiś czas zapraszacie na bardzo fajne wydarzenia związane z podróżowaniem. Coś dla miłośników podróży. Również coś takiego macie w tym sezonie?
17: Oczywiście. Spotkania podróżnicze klubu Podróżnika pod Lipami odbywają się u nas regularnie i tym razem 12 czerwca o godzinie 18 przygotowaliśmy dla Was spotkanie z Adrianą Murawską. Adriana jest dziewczyną, która nie dość, że zdobyła 7-tysięcznik, to ostatnio pojawiła się u nas z propozycją przeprowadzenia spotkania na temat Nowej Zelandii. Także będziemy mieli bardzo fantastyczne zdjęcia i historie związane z nie lada gratką, ponieważ nazwaliśmy to spotkanie Szlakiem Hobbitów. Także zapraszam nie tylko miłośników dalekich czy bliższych podróży, ale również fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy też Hobbita. Adriana opowie o tym, jak przygotowywać się do takich wypraw, jakie wiążą się z takimi wyprawami niebezpieczeństwa, czy też jakie przygody mogą nas czekać po drodze, i to te pozytywne. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także 11 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na salę widowiskową Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Czas wiosenno-letni kojarzy się z plenerowymi imprezami. Zaplanowaliście coś dla poznanianek, poznaniaków?
17: No, oczywiście. Wakacje rozpoczniemy od koncertu w Koronach Drzew, o którym chyba już wspominałem tutaj na antenie. 27 czerwca o godzinie 19 na Alei przed tarasem Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami będziemy czekać na Państwa, ponieważ przygotowaliśmy niezwykły koncert. Z tarasu Domu Kultury wybrzmią utwory zagrane przez młodych adeptów kiosku muzycznego, który jest prowadzony przez Dominikę Pacynę w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Także będziemy mogli słyszeć wspaniałe utwory instrumentalne. Ale poza tym udało mi się zaprosić byłych pracowników Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, obecnych pracowników, którzy zaśpiewają dla Państwa znane i lubiane utwory muzyki popularnej, zarówno te w języku polskim, ale też te w języku angielskim. Także wszystkich z Państwa, którzy są miłośnikami Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, czy też po prostu chcieliby nas usłyszeć na żywo, zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, a przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę niezwykły, bardzo ciekawy program. Zapraszam. Wracając jeszcze tutaj do najmłodszych uczestników zajęć Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, 12 czerwca o godzinie 18 odbędzie się w Galerii pod Lipami wystawa pracowni plastycznej Gestu i Ekspresji, która prowadzona jest przez panią Dorotę Kęstowicz w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. I na ścianach galerii pojawią się prace młodych artystów. Artystów, którzy w ciągu roku zwiększają swój skill. To zarówno w malarstwie, w rysunku. I teraz, 12 czerwca, tradycyjnie odbędzie się ich wystawa, gdzie będziemy mogli podziwiać tę pracę, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
1: A do tego wszystkiego zachęcał
17: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, sporo wydarzeń w maju i czerwcu w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Jeśli będziecie na poznańskich winogradach, warto tam zajrzeć.
18: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dla przyjaciół pan de Villefort był potężnym protektorem, dla nieprzyjaciół przeciwnikiem cichym, ale zapamiętałym. Dla obojętnych żywym posągiem wyobrażającym prawo. W obejściu wyniosły, oblicze niewzruszone, spojrzenie nieruchome i bez blasku, choć mogło być też bezczelne, przenikliwe i badawcze. Taki był człowiek, któremu cztery rewolucje zbudowały i utwierdziły piedestał. Pan de Villefort miał reputację człowieka najdyskretniejszego i najmniej banalnego we Francji. Co rok wydawał bal, na którym sam gościł przed kwadrans, to znaczy o 3 kwadranse mniej niż król w czasie swoich balów. Nikt nigdy nie widział go w teatrze, na koncertach, ani w żadnym publicznym miejscu. Czasem i to bardzo rzadko grał w Vista, a wówczas starannie dobierano mu stosownych partnerów. Jakiegoś ambasadora, arcybiskupa, księcia, prezesa, ewentualnie jakąś sędziwą księżnę na dożywociu. Ów to człowiek zajechał właśnie przed dom hrabiego de Monte Cristo. Służący zameldował pana de Villeforta w chwili, gdy hrabia, nachylony nad wielkim stołem, oglądał na mapie szlak wiodący z Sankt Petersburga do Chin. Prokurator wszedł krokiem poważnym i sztywnym, jakim wchodził na salę sądową. Był to ten sam człowiek, albo raczej dalszy ciąg tego człowieka, którego poznaliśmy niegdyś jako zastępcę prokuratora królewskiego w Marsylii. Natura, konsekwentnie trzymająca się swych zasad, nie naniosła żadnych istotnych poprawek w jego wyglądzie. Z człowieka szczupłego zrobił się chudy. Cera, dawniej blada, pożółkła, oczy, niegdyś głęboko osadzone, zapadły się jeszcze bardziej. Okulary w złotej oprawie, idealnie dopasowane do oczodołów, zdawały się tworzyć jedną całość z twarzą. Poza białym halsztukiem ubrany był cały na czarno. Ten pogrzebowy kolor złamany był tylko czerwoną wstążeczką przeciągniętą przez butonierkę, niby smużką krwi namalowaną pędzlem. Chociaż Monte Cristo zawsze panował nad sobą znakomicie, oddając sądownikowi ukłon, obserwował go z wyraźną ciekawością. Villefort, nieufny z natury, był niedowiarkiem, jeśli szło o cuda w towarzystwie, i był bardziej skłonny widzieć w tym szlachetnym cudzoziemcu, jak już nazywano powszechnie pana de Monte Cristo, jakiegoś szarlatana, który chciał rozwinąć skrzydła na nowym terenie, lub zbiegłego przestępcę, aniżeli księcia stolicy apostolskiej lub sułtana z 1001 nocy. Panie, rzekł Villefort owym szczekliwym tonem, jakiego używają prawnicy w swoich oratorskich popisach i czy nie chcą, czy nie mogą, nie wyzbywają się go w zwyczajnej rozmowie, ogromna przysługa, jaką pan wyświadczył wczoraj mojej żonie i synowi, sprawiła, że jest mym obowiązkiem złożenie panu podziękowań. Przychodzę więc wypełnić ten obowiązek i wyrazić panu najszczerszą wdzięczność. W ciągu tej przemowy surowy wzrok prokuratora nie stracił nic ze swojej zwykłej arogancji. Powyższe słowa wypowiedział tonem prokuratora generalnego, stojąc tak sztywno, jakby połknął kij. Z powodu tej właśnie jego postawy pochlebcy zwykli go nazywać żywym pomnikiem prawa. Panie, odrzekł lodowato hrabia, poczytuję się za szczęśliwego, że mógł ocalić dziecko matce, bo jakoby uczucie macierzyńskie jest najświętsze ze wszystkich. Szczęście zatem, które mnie spotkało, uwalnia od wypełnienia obowiązku, choć stanowi on dla mnie wielki zaszczyt. Wiem bowiem, że pan de Villefort niechętnie udziela takiej łaski. Zresztą fawor ten, tak cenny, jest dla mnie wart mniej niż moje wewnętrzne zadowolenie. Na tak niespodziewaną replikę Villefort zdumiał się i zadrżał jak żołnierz, gdy przeszywa go kula, mimo okrywającej go zbroi. Skrzywił wzgardliwie usta, co wskazywało, że nie uważa hrabiego Monte Cristo za szlachcica dobrze wychowanego. Rozejrzał się naokoło, by znaleźć jakiś wątek, który wznowiłby przerwaną rozmowę. Zdawało się bowiem, że nawiązać ją będzie bardzo trudno. Zauważył mapę, którą Monte Cristo przeglądał przed chwilą, i odezwał się. Interesuje się pan geografią? To wspaniały przedmiot do studiów, szczególnie dla pana, który, jak powiadają, zwiedził już tyle krajów, ile jest w tym atlasie. Tak, chciałbym Chciałem przeprowadzić studia nad rodzajem ludzkim, branym jako całość. Studia takie, jakie pan przeprowadza codziennie na jednostkach. Słowem, to badania fizjologiczne. Doszedłem do wniosku, że łatwiej mi będzie zbadać poszczególne części, znając już całość, niż na odwrót. To zresztą zasada algebraiczna. Od rzeczy wiadomych przechodzimy do niewiadomych, a nie od niewiadomych do wiadomych. Ale proszę, niechże pan spocznie. Monte Cristo wskazał prokuratorowi fotel, który ten musiał sam sobie przysunąć, gdy hrabia usiadł po prostu na tym, na którym klęczał przy mapie, gdy wszedł prokurator. Tym sposobem hrabia był zwrócony do gościa profilem, plecami do okna, łokciem zaś oparty o mapę, która była obecnie tematem rozmowy, a dyskusja ta miała potoczyć się podobnie jak u Morkerfa i Donglara. Jak widzę, filozofujesz pan, podjął Wilford po chwili milczenia, zebrawszy przez ten czas zapas sił jak atleta, gdy spotyka niebezpiecznego adwersarza. No, drogi panie, gdybym jak pan naprawdę nie miał nic do roboty, daję słowo, że poszukałbym sobie weselszych zajęć. Prawda, rzekł Monte Cristo, człowiek jest brzydkim robakiem, gdy popatrzeć nań przez mikroskop. Ale pan, zdaje się, mówił, że nie mam nic do roboty. No to zastanówmy się, czy przypadkiem panu zdaje się, że ma pan coś do roboty, albo mówmy jaśniej, czy sądzi pan, że to, co pan robisz, jest warte tego, by to w ogóle wspominać? Pod tym drugim ciosem zdziwienie Wilforta wzrosło w dwójnasób. Dziwny był to jego adwersarz. Już dawno prokurator nie słyszał równie wymownego paradoksu, a mówiąc ściśle, zdarzyło mu się to pierwszy raz. Rozważył tedy starannie odpowiedź. Jesteś pan cudzoziemcem i, jak sam mówisz, podobno spędziłeś znaczną część życia w krajach wschodu. Nie wiesz przeto, że sprawiedliwość, wykonywana w tych krajach błyskawicznie, u nas działa ostrożnie i powoli. Oczywiście, mój panie, oczywiście, to starożytne pede claudo. Wiem o tym wszystkim dobrze, ponieważ zajmowałem się przede wszystkim sprawiedliwością różnych krajów. Procedurę karną u wszystkich narodów porównywałem ze sprawiedliwością naturalną i muszę wyznać panu, że prawo ludów pierwotnych, to jest prawo odwetu, uważam za najbliższe sercu Boga. Gdyby to prawo zostało przyjęte, nasze kodeksy bardzo by się uprościły, a wtedy urzędnicy nie mieliby nic do roboty, jak pan przed chwilą powiedziałeś. Być może kiedyś do tego dojdzie. Wie pan przecież, że ludzkie pomysły zmierzają od skomplikowanych do uproszczonych. Prostota jest zawsze doskonałością. A tymczasem nasze kodeksy składają się z paragrafów o sprzecznej treści, wywodzących się ze zwyczajów galijskich, praw rzymskich, obyczajów franków i zgodzi się pan, że wiedzy o nich nie można nabyć bez mozolnej pracy. Trzeba długotrwałych studiów i znakomitej pamięci, aby tej wiedzy nie zapomnieć. Zgadzam się z panem, ale wszystko to, co pan wiesz o kodeksie francuskim, ja wiem także, ale nie tylko. Znam w takiej samej mierze kodeksy innych narodów. Prawa angielskie, tureckie, japońskie, indyjskie znam równie dobrze jak francuskie. Słusznie więc powiedziałem, że w porównaniu do tego, wie pan przecież, że wszystko jest względne, co zrobiłem, pan ma niewiele do zrobienia, a w porównaniu do tego, czego się nauczył, pan jeszcze masz wiele do zrobienia. Ale w jakimże celu pan się uczyłeś tego wszystkiego? Zapytał zdziwiony Wilford. Monte Cristo uśmiechnął się. Dobrze, odparł. Widzę, że pomimo reputacji człowieka wielkich zdolności, spoglądasz pan na wszystko z materialnego i bardzo pospolitego punktu widzenia, jak ogół ludzi. Zaczynasz od człowieka i kończysz na człowieku. To znaczy, że ograniczasz się pan do najciaśniejszego punktu widzenia, na jaki stać rozum ludzki. Wytłumacz się pan jaśniej, rzekł Wilford, coraz bardziej zdziwiony. Nie rozumiem pana zbyt dobrze. Powiadam, że patrząc na organizm społeczeństw, widzisz pan tylko kółeczka całej machiny, ale nie dostrzegasz wspaniałego robotnika, który nimi porusza. To jest, uznajesz tylko urzędników, których nominacje podpisali ministrowie lub król, a ludzi, których Bóg postawił wyżej od urzędników, ministrów i królów, poruczając im posłannictwo, a nie stanowisko do zapełnienia, ci ludzie umykają pańskiemu krótkiemu wzrokowi. To właściwość ludzkiej słabości, niedoskonałej i kalekiej. Tobiasz wziął anioła, co mu miał przywrócić wzrok, za zwykłego młodzieńca. Narody uważały Attilę, co przyszedłby je zniszczyć, za zdobywcę, jak wielu. Obaj musieli objawić swoją niebiańską misję. Jeden musiał wyrzec: jestem aniołem Bożym, a drugi: jestem biczem Bożym. Tylko dzięki temu poznano, że są wysłannikami Bożymi.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Popadając w coraz większe zdziwienie i sądząc, że rozmawia z szaleńcem lub nawiedzonym, rzekł Wilford: a więc uważasz się pan za jedną z owych nadzwyczajnych istot, o których tylko co wspominałeś?
2: Czemuż by nie, rzekł zimno Monte Cristo.
1: Przepraszam, odpowiedział osłupiały Wilford, ale przychodząc tutaj nie wiedziałem, że spotkam człowieka, którego wiedza i umysł przewyższają tak dalece wiedzę i umysł większości ludzi. Nieczęsto się to zdarza u nas, biedaków zepsutych cywilizacją, aby arystokraci, posiadający do tego, jak powiadają, ogromną fortunę, tracili czas na rozważania o społeczeństwie i na marzenia filozoficzne, które służą raczej do tego, aby pocieszać tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los.
2: Proszę pana, czyżby osiągnął pan swoją znakomitą pozycję, nie spotkawszy i nie zgodziwszy się na żadne wyjątki? Czyż nie ćwiczysz nigdy spojrzenia, abyś mógł w mgnieniu oka odgadnąć, jaki człowiek przed panem stoi? Przecież pański wzrok musi być przenikliwy i niezawodny. Wszak urzędnik powinien być nie tylko jak najlepszym wykonawcą prawa, najprzebieglejszym interpretatorem rozmaitych wykrętów prawa, ale także i stalową sondą, która może wypróbować serce kamieniem probierczym, który wypróbowuje złoto, z którego zrobiona jest dusza, z mniejszą lub większą domieszką. Czyż nie?
1: Mój panie, rzekł Wilford, na honor czuję się zakłopotany tym, co mówisz. Nigdy jeszcze nie słyszałem, aby ktoś mówił tak jak pan.
2: To dlatego, że jest pan stale zamknięty w kręgu ogólnych warunków i nigdy się pan nie ośmielił wzbić jednym zamachem w wyższe sfery, które Bóg zaludnił niewidzialnymi, wyjątkowymi istotami.
1: Przypuszczasz pan tedy, że te sfery istnieją? Że owe wyjątkowe i niewidzialne istoty są między nami?
2: Dlaczego nie? Czyż widzi pan powietrze, którym oddychasz, a bez którego nie mógłbyś żyć?
1: Nie widzimy więc tych istot, o których pan mówisz?
2: Ależ tak, widzisz je pan wtedy, gdy Bóg pozwoli, aby się zmaterializowały. Wtedy dotyka ich pan, ociera się pan o nie, mówi do nich, a one panu odpowiadają.
1: Cóż, rzekł Wilford z uśmiechem, wyznam, że wolałbym, aby mnie uprzedzono, gdyby któraś z takich istot miała ze mną się spotkać.
2: Ależ stało się już, jak pan sobie życzy. Właśnie przed chwilą został pan uprzedzony i teraz jeszcze raz pana uprzedzam.
1: A więc to pan?
2: Tak, jestem jedną z owych wyjątkowych istot i jestem przekonany, że żaden człowiek aż do dziś nie znalazł się w podobnej sytuacji. Królestwa władców są ograniczone, czy to górami, czy rzekami, czy odmiennymi obyczajami i językami. Moje królestwo jest tak wielkie jak świat. Nie jestem ani Włochem, ani Francuzem, ani mieszkańcem Indii, ani Amerykaninem, ani Hiszpanem. Jestem kosmopolitą. Żaden kraj nie może powiedzieć, że wydał mnie na świat. I tylko Bóg sam wie, w jakiej stronie świata umrę. Przyjmuję wszystkie obyczaje, mówię wszystkimi językami. Pan uważa mnie za Francuza, bo mówię po francusku z taką płynnością i czystością jak pan, czyż nie?
1: Ali, mój Nubijczyk, uważa mnie za Araba. Bertuccio, mój intendent, za Rzymianina. Haide, moja niewolnica, za Greka. Rozumiesz pan tedy, że jeśli nie należę do żadnego kraju, nie potrzebuję opieki żadnego rządu, nie uznaję w żadnym człowieku brata. Nie paraliżuje mnie, ani nie powstrzymuje żaden ze skrupułów i przeszkód, które powstrzymują silnych, a słabych paraliżują. Znam tylko dwóch przeciwników. Przeciwników, nie zwycięzców, bowiem ujarzmiam ich wytrwałością. To czas i przestrzeń. Trzeci, najstraszliwszy, to moja nietrwałość jako człowieka śmiertelnego. Ona jedna może wstrzymać mnie na drodze do celu, całą resztę obliczyłem. Przewidziałem wszystko to, co ludzie nazywają wypadkiem losu. Ruinę, nagłą odmianę, możliwości. Nawet jeśli któraś z nich mnie dosięgnie, żadna nie będzie w stanie mnie obalić. Póki żyję, będę tym, czym jestem. Oto dlaczego mówię panu takie rzeczy, jakich nigdy nie słyszałeś, nawet z ust królewskich.
2: bo królowie pana potrzebują, a inni drżą przed panem. Któż nie mówi sobie czasem w równie śmiesznym społeczeństwie jak nasze, kto wie, czy nie stanę kiedyś przed prokuratorem królewskim? Ale przecież pan sam możesz tak do siebie powiedzieć, wszak z chwilą przybycia do Francji podlegasz prawom francuskim. Wiem, mój panie, ale gdy mam się udać do jakiegoś kraju, najpierw staram się za pomocą własnych metod poznać dobrze ludzi, których mógłbym się lękać lub których mógłbym potrzebować. Udaje mi się poznać ich tak dobrze, jak oni sami się znają, a może nawet lepiej. Dzięki temu jakikolwiek na przykład prokurator królewski, z którym miałbym do czynienia, byłby w większych kłopotach niż ja. To by znaczyło, podjął wahając się Wilford, że natura człowieka jest słaba i że według pana każdy popełnił jakiś błąd. Błąd albo zbrodnie, odpowiedział niedbale Monte Cristo. I że tylko pan jeden pomiędzy ludźmi, których nie uznajesz za braci, dokończył Wilford lekko zmienionym głosem, jesteś doskonały. Nie, niedoskonały, po prostu nieprzenikniony. Ale dajmy temu spokój. Jeżeli ta rozmowa nie podoba się panu, ani mnie nie grożą pańskie sądy, ani panu mój podwójny wzrok. Ależ nie, nie, mój panie, zawołał żywo Wilford, lękając się zapewne, by go nie posądzono, że ustępuje z pola. Poprzez swoje błyskotliwe i wysublimowane rozważania wyniósł mnie pan na poziom wyższy od zwyczajnych. My przecież już nie rozmawiamy, ale dysputujemy. Wie pan, ile okrutnych prawd mówią sobie teologowie wykładający na Sorbonie albo filozofowie w swoich dysputach? A więc przypuśćmy, że rozmawiamy właśnie o teologii społecznej i filozofii teologicznej, a powiem panu taką oto przykrą prawdę. Bracie mój, duma cię zaślepia, wznosisz się nad wszystkich, ale nad tobą jest jeszcze Bóg. Tak, nad wszystkimi, mój panie. Powtórzył Monte Cristo z taką mocą, że Wilford mimo woli zadrżał. Dumny jestem wobec ludzi, bo to są węże gotowe rzucić się na tego, kto je przerasta, a jednocześnie nie depcze. Ale dumę moją składam przed Bogiem. On mnie wyciągnął z nicości, abym się stał tym, czym jestem. A więc podziwiam pana, hrabio, rzekł Wilford, używając po raz pierwszy w tej dziwnej rozmowie tytułu arystokratycznego, który dotąd stale pomijał, zwracając się do cudzoziemca per pan. O tak, jeśli jest pan istotnie silny, wybitny, święty lub nieprzenikniony, masz pan prawo być pysznym, to przywilej władzy, ale przecież musi mieć pan poza tym jakieś ambicje. Mam jedną. Jaką? I mnie także, jak to się zdarza każdemu człowiekowi, raz w życiu szatan wyniósł na najwyższą górę ziemi i stamtąd pokazał mi cały świat. A jak niegdyś mówił do Chrystusa, tak rzekł i do mnie. Synu człowieczy, czego chcesz za oddanie mi pokłonu? Długo się namyślałem, bo rzeczywiście od dawna straszliwa ambicja zżerała mi serce i wreszcie powiedziałem, słuchaj, mówiono mi zawsze o opatrzności. Ale nigdy jej nie widziałem, ani niczego, co by ją przypominało. Wywnioskowałem z tego, że jej nie ma, a więc chcę zostać opatrznością, bo według mnie nic nie ma piękniejszego i wznioślejszego w świecie, jak nagradzać i karać. Ale szatan pochylił głowę i westchnął, mylisz się, rzekł. Opatrzność istnieje, tylko jej nie widzisz, bo to córka Boża. I tak jak ojciec jest niewidzialna. Nie widziałeś nic, co byłoby do niej podobne, bo działa, wprawiając w ruch tajemne trybiki i porusza się po nieznanych ścieżkach. Jedno tylko mogę dla ciebie zrobić. Możesz zostać jednym z wysłanników opatrzności. Dobiliśmy targu. Być może zgubię przez to duszę, ale nieważne, dodał Monte Cristo. Gdybym mógł jeszcze raz dobić takiego targu, zrobiłbym to.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford spojrzał na Monte Cristo z najwyższym zdziwieniem. Panie hrabio, czy ma pan rodziców? Nie, jestem sam na świecie. Tym gorzej. Czemu? Bo mógłby pan w ten sposób być świadkiem widowiska, które złamałoby pańską dumę. Mówił pan, że lękasz się tylko śmierci. Nie mówiłem, że się lękam. Mówiłem, że tylko śmierć mogłaby mnie zatrzymać. A starość? Moja misja zakończy się, nim się zestarzeje. A szaleństwo? O mało kiedyś nie straciłem zmysłów, ale zna pan maksymę ne bis in idem. To maksyma z prawa karnego, a więc należy do pańskiego resortu. Mój panie, oprócz śmierci, podjął Wilford, oprócz starości lub szaleństwa, są jeszcze rzeczy,

0: czy których należy się obawiać. Na przykład apopleksji. Spada jak grom, uderza i nie zabija, a przecież potem kończy się wszystko. To ciągle pan, a jednak nie pan. Pan, który miałeś w sobie jak Ariel coś z anioła. Zamieniasz się w bezwładną masę, podobną jak Kaliban zwierzęciu. Otóż ten stan, jak panu mówiłem, w mowie ludzkiej nazywa się po prostu apopleksją. Proszę, niech pan przyjdzie, jeśli pan tylko zechce, do mego domu i na dalszy ciąg tej rozmowy, gdy weźmie pana ochota spotkać przeciwnika, który cię pojmie, choć chętnie będzie panu zaprzeczał, a przedstawię panu mojego ojca, pana Noirtiera de Villeforta. To był jeden z najbardziej zapalonych jakobinów podczas rewolucji francuskiej, czyli inaczej mówiąc, najświetniejsza odwaga, jaka poświęciła się służbie najpotężniejszej organizacji. Może nie widział, jak pan, wszystkich królestw na ziemi, ale przyczynił się do obalenia jednego z najpotężniejszych. To wreszcie człowiek, który jak pan uważał się za wysłannika nie Boga, ale istoty najwyższej. Nie opatrzności, ale nieubłaganego losu. No i co? Pękła mu w mózgu żyłka i unicestwiła to wszystko nie w jeden dzień, nie w godzinę, ale w sekundę. Jeszcze wczoraj pan Noirtier, dawny jakobin, były senator i karbonariusz, co szydził z gilotyny, kul i sztyletu, pan Noirtier, traktujący rewolucję jak rozrywkę, a Francję jak szachownicę, na której ginęły pionki, wieże, laufry i królowa, byle tylko król dostał mata, ów niebezpieczny pan Noirtier na drugi dzień stał się tym biednym Noirtierem, sparaliżowanym starcem, zależnym od najsłabszej istoty w domu, wnuczki Valentine. Jest teraz niemym, zlodowaciałym trupem, co wegetuje, zresztą bez cierpień, po to tylko, aby dać czas swojemu ciału, aby uległo stopniowo, bez nagłych wstrząsów, do ostatecznego rozkładu. Niestety, rzekł Monte Cristo, takie widowisko nie jest obce ani mym oczom, ani myśli. Jestem po trosze lekarzem i jak i moi koledzy szukałem nieraz duszy w materii żyjącej lub martwej, ale dusza pozostała jak opatrzność niewidzialna dla mego oka, chociaż ją czułem sercem. Od Sokratesa, Seneki, świętego Augustyna i Gala ze 100 autorów dokonało wierszem lub prozą takiego porównania jak pan przed chwilą. Pojmuję jednak, że cierpienia ojca mogą znacząco wpłynąć na duszę syna. A zatem przyjdę do pana, skoro raczy mnie pan do tego zachęcać, aby ujrzeć ten straszliwy widok. Na pewno wywrze korzystny wpływ na moją pokorę. Niewątpliwie zasmuca to pańską rodzinę. Zasmucałoby, gdyby Bóg nie udzielił mi za to sowitej rekompensaty. Obok starca, co wstępuje, powłócząc nogami do grobu, dwoje dzieci wstępuje w życie. Valentin, moja córka z pierwszego małżeństwa z panną Renatą de Saint-Méran i Edward, któremu ocaliłeś pan życie. Jaki wyciąga pan wniosek z tej rekompensaty? Taki, że ojciec, oszołomiony namiętnościami, popełnił kilka takich grzechów, które uchodzą sprawiedliwości ludzkiej, ale podlegają sprawiedliwości Boga. I że Bóg, chcąc karać tylko grzesznika, uderza tylko w niego. Monte Cristo z uśmiechem na ustach w duszy wydał taki krzyk straszliwy, że Villefort umknąłby, gdyby tylko mógł go usłyszeć. Żegnam pana, rzekł prokurator, który już dawno się podniósł. Odchodzę i unoszę ze sobą wobec pana głębokie uczucie szacunku, które mam nadzieję będzie dla pana przyjemnym, gdy poznasz mnie pan bliżej. Nie zaliczam się raczej do ludzi banalnych. Ponadto zdobył pan dozgonną przyjaźń mojej żony. Hrabia ukłonił się, ale odprowadził prokuratora tylko do drzwi gabinetu. Prokurator zszedł do powozu, poprzedzany przez dwóch lokajów, którzy na znak pana skwapliwie otwarli drzwiczki. Wkrótce Monte Cristo stracił powóz z oczu. Dosyć. Dosyć tego jadu, rzekł i odetchnął z trudem, bo czuł w piersi ogromny ciężar. Mam go pełne serce, poszukajmy antidotum. I uderzył raz w dzwonek. Idę do pani, rzekł do Alego, za pół godziny ma być gotowy powóz. Przypominamy sobie, jacy to nowi, a raczej starzy znajomi hrabiego Monte Cristo zamieszkiwali przy ulicy Meslay. Maksymilian, Julia i Emanuel. Nadzieja na tak miłe odwiedziny, na tych kilka szczęśliwych chwil, jakie miał tam spędzić, na ten rajski promyk wślizgujący się do piekła, w którym się dobrowolnie zabłąkał, rozświetliła twarz hrabiego, gdy tylko stracił z oczu Wilforta. Tak czarodziejską pogodą, że Ali, który wbiegł na odgłos dzwonka, widząc radość promieniującą z twarzy hrabiego, odszedł na palcach, tłumiąc oddech. Jak gdyby po to, by nie spłoszyć tych dobrych myśli, które, jak mu się zdawało, unosiły się w powietrzu wokół pana. Było południe. Hrabia zarezerwował sobie godzinę, którą chciał spędzić u Hajde. Można by pomyśleć, że radość nie od razu mogła wstąpić do tej duszy dręczonej tak długo i że musiała gotować się do miłych wrażeń, tak jak inne muszą przygotowywać się do wzruszeń gwałtownych. Mówiliśmy już, że Greczynka mieszkała w apartamencie zupełnie oddzielonym od apartamentów hrabiego. Komnaty te urządzone były całkowicie na sposób wschodni. Parkiety wysłane puszystymi tureckimi dywanami, ściany powleczone brokatami, każdy pokój otaczała otomana. Hajde miała 4 służące, 3 francuski i Greczynkę. Francuski siedziały w pierwszym pokoju, gotowe nadbiec na każdy dźwięk złotego dzwoneczka i wysłuchać rozkazów greckiej niewolnicy, która znała na tyle francuski, by móc przekazywać wolę pani pokojówkom. Hrabia Monte Cristo polecił im, by traktowały Hajdę z wszelkimi względami należnymi królowej. Dziewczyna była w najodleglejszym pokoju, okrągłym buduarze, do którego światło przenikało tylko od góry, przez różowe szybki. Leżała na podłodze, na atłasowych niebieskich poduszkach haftowanych srebrem. Opierała się o brzeg otomany, ogarniając wdzięcznie prawą ręką głowę. Lewą ręką podnosiła do ust koralowy ustnik kończący rurkę nargil i wdychała spokojnie dym, który przefiltrowywał się przez wodę perfumowaną będźwinem. Jej poza, całkowicie naturalna u kobiety wschodu, u francuski uszłaby za przesadną kokieterię. Miała na sobie strój, taki jaki noszą kobiety w Epirze. Atłasowe białe szarawary, haftowane w różowe kwiaty, spod których wyglądały 2 drobne dziecięce stópki, które można by wziąć za marmur z Paros, gdyby nie igrały w małych sandałkach z zakręconymi do góry czubkami, wyszywanych złotem i perłami, kaftanik w biało-niebieskie paski z szerokimi rozciętymi rękawami, dziurkami od guzików obszytymi srebrem i guzikami z pereł. Gorsecik miał wycięcie w serduszko odsłaniające szyję i dekolt, a spinały go 3 diamentowe guziki. Dół gorsetu i górę szarawarów zakrywał szeroki kolorowy pas z długimi jedwabnymi frędzlami. Obiekt pożądania wszystkich paryskich elegantek. Na główce nosiła złoty toczek, naszywany perłami, włożony lekko na bakier, we włosach tak czarnych, że zdawały się granatowe, żarzyła się purpurą wspaniała róża. Twarz jaśniała urodą doskonale grecką, ogromne czarne oczy o aksamitnym wejrzeniu, prosty nos, usta jak korale, zęby jak perły. Urokliwa postać dziewczyny promieniała młodością. W całym jej rozkwieconym blasku i woni. Mogła mieć 19, najwyżej 20 lat.
1: Aleksander Dumas, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Monsieur Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę.

tak, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głów.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tu

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

prawda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz.

0: Jak się postaram,
1: jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram,

Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.